Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

Перегляд тижня порталу LEM.FM. Приклікання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь. Малярство як акт пам'яті. Автор допису Наталія Мавцька-Новак. Вистава «Приклікання» – то стріча двох артисток, котрі хоцхосную до Креми малярські язики, учить їх рефлексія над пам'яттю міща, досвідченням погранича і культурним спадковином Лемковини. Презентуване роботи Марти Криницької-Ожех і Барбари Губерт творять веловимірову повість о історії достоменності і о тим, що минуло. Вистава презентувана є в Воєвіцькому домі культури в Рєшові від 8 до 31 мая 2026 року. Як підкреслює куратор вистави Андрій Жигадло, тим, що спає презентувану творчість, є цитування «Одкликання до традиції і досвідчення погранича культур на обшири Południowo-Wschodniej Polski, розумленого як простір проникання ся пам'яті, історії та індивідуальних нарацій». Як раз все з контекст, назначений виселіннями, браком присутності і перерваним тривання, стає ся пунктом виходу малярського гладання обох артисток. Ікона абстракція і духова матерія образу. Marta Krynicka-Ożech w swojej artystycznej praktyce konsekwentnie sięga do dziedzictwa Lemkiu, to fundament refleksji nad obrazem i kulturną pamięcią. W prezentowanym na wystawie cykle Przyklikania rozwija skorsze zainteresowania ikoną, ale w interpretacji wydymo osadzeni w współczesnym malarskim języku. Jak czytamy w kuratorskim tekście, artystka podnimat cytowania poślidowną probu, żeby pouczyć język ekspresyjnej abstrakcji z wizualną i symboliczną tradycją ikony. Centralna kompozycja charakterystyczna dla ikonowego malarstwa jest zachowana, ale pole ikony cytuania jawy cię autonomnym i znaczuczym prostorom obrazu, w którym stryczają cię ekspresyjny rzest, miściamy roślenne elementy czy wydilene geometryczne obszyry. Inspiracją są dodawne ikony, na których widno zup czasu cytuania. Wkryty potemniły mawerniksamy zabrudzeny z naruszeną warstwą farby, która odpada. Zachoplenia materialnym wydom ikony wede do świadomej redukcji obrazu, lesza dlem najważniejsze elementy struktury, światy i religijne sceny, cytowania, woznykając z małony abstrakcyjnego prostoru czeres oszczadne zaznaczenia figur postaci i wydymy nimby, stają się one punktami zasereżenia pizerynia i kontemplacji. Powydoki pamiaty i obrazy znikania. Malarstwo Barbary Hubert chosnuje inczu wizualną strategię, ale tak samo mitno osadzeno w problematyci pamiaty i wtraty. Artystka od roku upidnymat temu najistniejszych miejsc, bywszych seł, które zalali pit rezerwuar Solińskiego Ozera. Na teperyczni wystawi prezentuje paru nowych malarskich cykliw. Meryńczy Matysza Pamiaty, grupowy portret czy werstwy pamiaty. Jak podkreślał kurator, obrazy Hubert budowane są przez cytowania zostawienia postaci ludy i architektonnych motywów z pejzażem, wkrytych transparentnymi warstwami farby. Osobliwo ważnym symbolem staje się siluet cerkwy w Krywi. Pojawia się w wielu robotach jak uniwersalny symbol rusyńskiej dostomenności pogranicza. Postaci są najczęstsze wkazywane od peredu, wzięte z archiwalnych, rodzinnych fotografii, postepenno się rozmywają. Transparentne farby sprzyczyniają, cytowania, efekt pronykania się obrazu i postepennego znikania form. A sam obraz staje się nosytelom relacji między przestępnictwem a ustępowaniem, pamięcią a wtratą. Malarstwo Barbary Hubert może odczytywać jak wyt po wydoku pamięty obrazów zatrzymanych na granicy znikania. W dialogu. Wystawa pronykania nie proponuje dosłownej rekonstrukcji minułosty, protywki. Jak zaznaczono w kuratorskim tekście, pamięć miścia jest wkazana cytowania nie jak rekonstrukcja, a jak odkryty wielowarstwowy proces wyjawlania śladów minułego w współczesnym obrazie. Stricza dwóch malarskich języków tworzy prostor dialogu między sakrum a codziennością, między tym, co materialne a duchowe, obrazom, a tym, co nieprzytne. Przyklikania jest wystawą o pamięci jak procesie, kruchym, niejednoznacznym, furt negocjowanym. Понеділок, 11 мая 2026 року. ПСК схвалив дальші еврофонди і до русинських регіонів. Автор вісти Петро Медвід. В понеділок, 4 мая 2026 року,

teper i rusyński bajeriucicy to pola. Żupan Majerski wspomniał, że Rada Partnerstwa PSK schwalała i przybliżno 10 milionów euro na kanalizację i wodowod w celi zboj. Schwalany projekt miasta Swydnik w sumie 359 tysięcy euro z groszy Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwytku zabezpieczuje riszenia na zatrzymowanie wody posrednictwem kompleksnej rewitalizacji prostorii pro oddych i pisze na ulicy 8 Maja. Lokalita się ma zmienity na parkowo-oddychową zonę z łoczkami, oświetleniem, a fontankami na pytną wodę. Wytworzyty się mają i deszczowa zachorota. W sąsiednim okresnym mieście Stropkowi będzie produkowana czwarta jednoczesna zawierzalna obnowa hołownej płaszczy. Rada Partnerstwa PSK intensywno pracuje na napełnianiu finansznej alokacji z programu Słowakia, która je pro priasiwski kraj wstanowlona na równy 293 milionów euro. Aktualno jest chwalonych już 92% alokacji, idę o 257 projektowych zamierzeń w sumie 270 milionów euro. W schwalowaniu projektów finansowanych z żupnych eurofondów należy priasiwski samosprawny kraj między najaktywniejsze krajskie samosprawy, informowała Jeleniowa. W Hrabskim przypomnieli sobie 50 roków od śmierci świeszczenomuczennika Wasylija Hopka, autor listy Petro Medwid. W niedzielu 10 maja 2026 roku w Hrabskim, rodnym seli błażenego świeszczenomuczennika Wasylija Hopka, preszywskiego pomicznego episkopa, odbył się archieparchialny odpust, którym sobie duchowieństwo i wirujuczy Grekokatolickiej cerkwy na Słowakii przypomnieli 50 roków od śmierci błażenego. Jak informował choworcia Priasiwskiej Archieparchii otec Michał Pawleszynowicz, torżestwo poczęło modlitwą Świętego Różańca, pak prodążowało molebną ku blażenomu świeszczenomuczennikowi Wasylijowi. Nie hladał sławu, wszystkich lubił. Hołownym punktem odpustu była archierejska liturgia, którą w cyrkowno-słowiańskim języku odprawiał wysokoprosiaszczenny władyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop i metropolita. W jednej z nim służyli i preświaszczenny władyka Kurt Bernet, archieparchialny episkop Pasaiku Sesha, który je w tym czasie na roboczo duszpasterski na wszczywi w Europie. W jednej z nima służyło ponad 30 świeszczenników. Na torżestwie brało uczest i mnoho monaszok i wirujących z szerokiej okolicy. W propowiedzi hołowa Grekokatolickiej Cerkwy na Słowakii wkazał na wece historycznych faktów i z żywota Bożennego, przy czym wychodził z świadectwa jeromonacha Anatasa Pekaria, który o władykowy Wasylijowy powiódł to te słowa, cytuję. Wasyl Hopko nie hladał sławu, nie domagał się sprawiedliwosty, ani nie żadał pomstety się. Wszystkich lubił, wszystkim odpuszczał i mał namachu posłużyty swojej eparchii jak pomiczny episkop. Koniec cytuję. Kiedy Jona akcentował u propowiedzi żertwenną służbę świeszczenomuczennika Wasylija po roku 1968, kiedy naperek pidłomlenomu zdorowlu powzbudzował wirujuczych, rukopołożył świeszczennikiu i pomachał przy obnowie cerkownego żywota. Jednoczasno był prosty i bliski ku obyczajnym ludziom i mał sposobność nesty terpienia w tychoty i do wiry w Boha. Na końcu torżestwennej liturgii przychoworył się i władyka Kurt, który podkreślił osobność władyki Wasylija jak murza, który w ciężkich czasach komunizmu został wierny Bożemu Słowu i Świętejszemu Otciowi, przy czym wkazał na realność dzisiejszej doby, której nie dominuje żadne obmedzenia swobody czy wieroispowiadania, ale sama swoboda, tucha pomocy i groszach robi ludzi jeszcze wece niesłobodnymi i związanymi. Świeszczenomuczennik Wasylij. Błażeny świeszczenomuczennik Wasylij Hopko był grekokatolickim episkopom, muczennikom komunistycznego reżimu i wyznaczną osobnością grekokatolickiej cerkwy na Słowakii. Narodził się 21 aprila 1904 roku w Hrabskim. Pro swoją wiru i wierność papowi rzymskiemu był podczas totalitarnego reżimu więziony i prześladowany. Hmer 23 jula 1986 roku. Wseleński archierej Joan Paweł II o wychołosł za Błażenoho w 2003 roku w Bratysławii. Grekokatolicka cerkow sobie jego praznik przypomina 11 maja, w den, kiedy przyjął u 1947 roku episkopską hierotonię. Jego moszczy są ułożone w bocznej kaplicy katedralnego soboru świętego Joana Chrzciciela w Prieszowi. U Świdniku odkryli informacyjny center Europe Direct. Autor listy Petro Medwid. U wtorek 12 maja 2026 roku odkryli u Świdniku nowy informacyjny center Europe Direct, który ma służyć jak punkt kontaktu między żytelami Pidukleńskiego regionu i instytucjami Europejskiej Unii. Informuje o tym agentura TSR. Center wyniknął pod pokrowytelstwo Konfederacji Profsojuzji Słowackiej Republiki i należy do siety 10 nowych centrów Europe Direct na Słowakii. Na światocznym odkryciu brali uczest przedstawicielka Kancelarii Europejskiego Parlamentu Natalii Szczasna, prymatorka Swydnyka Marcela Iwanczowa i wedłuczej od dilinia komunikacji.

predstawitelstwa Európskej komisii na Słowakii Peter Żabka. Prezydentka Konfederacji Profsojuzji Słowackiej Republiki Monika Uhlerowa przy odkryciu powiła, że profsojuzy dijut na ciwi Słowakii, no posrednictwom nowego centra chociat ukrypyty perepojenia socjalnych i roboczoprawnych tem i z regionom Sewerowychodnej Słowakii. To, że wybrali swydnyk za i słowami, je powiązane z tym faktem, że region ma je dochodowe, socjalne i ekonomiczne problemy. Zadaczą centra je dawate informacje o Europejskiej Unii, tworyte prostor na dyskusję o europejskich temach i organizowate oświetne aktywności pro szkoły i żyteliu. Medże hołowny priority centra należy podpora dialogu z rażdanami, podnymania świadomości o prawach rażdaniu, bezpieczeństwie, ochronie żywotnego otoczenia czy digitalnej transformacji. Podczas roku planuje center przygotowywać 6 regionalnych podii. Aktywności chce realizować w współpracy z Konfederacją Profsojuzji Słowackiej Republiki, Europejską Profsojuzną Konfederacją i Europejskim Gospodarskim i Socjalnym Komitetem. Europe Direct są miejscowe kontaktne centry, które podawają informacje i odpowiadają na wszystkie wopросы o europejskich dziełach. Odpowiadają na nich osobno i z ohľadom na miejscowe obstawienie. Szkolowane robotnicy organizują podii na szkołach, dyskusje z miejscowymi i regionalnymi politykami, reprezentują Europę na weletorgach i nawiązują kontakty z żytelami. Na osnowie więcej jak miliona poprosił za rok, mają pak europejskie czynowniki możliwość poznać potrzeby i obawy grażdaniów. Sereda, 13 maja 2026 roku. Poczesnym gromadzianynom Kałużskiej Gromady stał Fedir Labyk, autor listy Seweryjan Kosowski. Do spisku poczesnych gromadzian Kałużskiej Gromady dołączył zasłużony lemkiuski dijacz Sered Lemkiu na Ukrainie Fedir Labyk. Rieszenia w tej sprawie przyjęła Kałużska Miestecka Rada. Labyk był odznaczony za długoletnią pracę i wyznaczne dosiągnięcia, w tym na niwie lemkiuskiej kultury, cytuania. Pan Fedir to człowiek archiw, człowiek dusza, czyja praca sochrania pamięć predków dla naszych potomnych. Jego autorytet wśród lemkiuskiej gromady ta mieszkańców Kałużczyny jest bezsprzecznym, pisze się na oficjalnym sajcie Kałużskiej Miasteckiej Rady. Laureat urodził się 20 maja 1937 roku w Świadkowi Wielki Jaselskiego Powitu. W 1945 roku rodzina Labykiu była wyselena na radiańską Ukrainę, do Stalinowskiej Oblasty, dnes Donecka. Od 1946 roku prożyła w Kałuszy, gdzie ostatecznie oselili się Lemkę, jak wtikali z Dalekiego Wschodu. W 1955 roku zakończył kałużską średnią szkołę. W 1964 zawarszył kałużski chemiczno-technologiczny technikum, a w 1981 Iwano-Frankiwski Instytut Nafty i Gazu. Był deputatem Kałużskiej Miasteckiej Rady drugiego demokratycznego sklikania. W 1955 roku był czempionem Kałusza z sportowej gimnastyki. Fedir Labyk należy do pokolenia tych, jakie już na zaczatku 90-tych roków włóczyli się w odrodzowania lemkiwskiej kultury seret pereselenciów do Ukrainy. W 1992 roku był obrany weduczym Kałużskiej Miasteckiej Gromadzkiej Organizacji Wseukraińskiego Towarzystwa Lemkiuszczyna. Neodołcha był za sprawą działalności Labyka osnowanej chor Studenka, jakomu w 1996 roku było nadane zwania Narodnej Samodialnej Folklorno-Etnograficznej Ensemble Piśni i Tancia. Labyk jest dnes aktywnym uczestnikiem kolektywu Studenka, gdzie śpiewa, tańczuje, wykonuje wersze ta humoreskie po lemkiwsku. Sama ensemble do teper tworia w bliższości jeszcze urodzenci lemkowyny, pereselene jak dity w sorokowych rokach 20. stulecia. Był inicjatorem i organizatorem odkrycia w Kałuszy skulpturnej kompozycji w pamięć pereselenciów z Polski, w tym czyśli z Lemkowyny. Jak jeden z nieczyslennych dijaczy na Ukrainie dbat o krasu lemkiwskiego języka, o to, żeby besida, jak uchosnują lemki, była czysta, bez wlejań szczurzych języków. Sam prekrasno besiduje po lemkiwsku. W 2025 roku kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała mu nagrodę imienia Epifana Drowniaka Nikefora, cytuania, za trud życia oddanej dla lemkiwskiej kultury. Odebrał jej osobisto w czas minuloricznej 45. lemkiwskiej watry na Czurzenich Michałowi, gdzie wystupował i kolektyw Studenka. Na podii wspominana była i 80. rocznica tragedii, weselin Lemkiu na radiańską Ukrainę w 1945 roku. Czwartek, 14 maja 2026 roku. Lemko Tools, miejsce lemkiuskiego języka w digitalnym świecie. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Jeszcze do niedawna o buduczności lemkiuskiego języka besidualizmy w kontekście szkoły, literatury, kulturnej działalności, folkloru, historycznej pamiaty czy prysutności języka w publicznym prostorii.
Były to fundamentalne zwidania, bo jak raz w tych obszarach przez wiele roku ryszało się dalsze peretrywania lemkiwskiej kultury po katastrofach 20. stolicia o rozognaniu wspólnoty i zaniku naturalnego językowego środowiska. Na samym werszku, skorsze wymienionego, jest oczywidno medzy pokoleniowy perekaz. Dnes jednak dobry wydymy, że istnieje nowy wymiar funkcjonowania języków, digitalna obszar. To hyn odbywa się wielka część współczesnej komunikacji. Tam perenosy się edukacja, medii, archiwizowania znania i sztodenne są spilne życia. Język, który digitalnie nie istnieje, zanikat. Cylemkiwski język istnieje tam, gdzie prochodzi współczesna komunikacja, znaczy w internecie. Nie idę uszlem o prysutnist azbuke w komputerii, smartfonii czy możliwość zapisania tekstu. W 21. stoliciu język funguje też przez prehladarkę, automatyczne tłumaczenia, rozpoznawania besidy, syntezu hołosu, aplikacji, socjalne medii, narzędzia sztucznej inteligencji czy digitalne bazy danych. To hyn współcześni tworzy się nowa infrastruktura komunikacji. Nie jedzie w technologiach, nie istniejesz. Dla wielu języków to proces, który przechodzi naturalnie w jedno z rozwitków technologii. Problem zaczyna się w premierii małych języków, osobowo tych, które dziesiątkami roków funkcjonowały na instytucjonalnym marginesie, bez dostępu do techniki. To gdy brak digitalnej prysutności, to nowa forma wykluczenia. Wielu małych języków przechodzi podobny scenarii. Są prysutny w kulturze, w piśniach, w podijach, ale postepenno znikają z codziennego życia. Czom? Tyż za to, że sąd coraz mniejszy praktyczny. Młodsze pokolenia piszą wiadomości po polsku, po słowacku, serbsku, madziarsku, po angielsku, dodajesz to chociaż, nie z ideowego wyboru, ale za to, że tak jest skorsze, mają możliwość chosnować różne narzędzia, słowniki, autokorektu, podpowiedzi itd., nie musia dodumać nad zapisem. W premierii lemkiwskiego języka zaraz pojawia się widania, ale jak to napisaty? Jak raz w tym miejscu zaczyna się problem. Język, który nie ma swojego narzędzia, prohryłat na etapie praktyki, bo jest trudniejszy w osnowaniu, bo nit lekko dostępnych słowników, narzędzia, żeby prowiryć zapis, systemiu, który budu podpierate pisania. W rezultacie osoba, która jest i świadoma, i zaangażowana, często rezygnuje z osnowania lemkiwskiego języka w codziennych obstawynach, osobliwo w internecie. Heł ja bycia prostier dla takich inicjatyw jak lemko.tools czy lemkotran.com. To nie ciekawynka czy gadżet, lem to próba odpowiedzi na konkretne potrzeby hosnowateli języka. Co to zmienia w praktyce? Z punktu widzenia hosnowateli najważniejszy nie są deklaracji, ale funkcjonalność. Platformy, czyli lemko.tools czy lemkotran.com, mogą oferować i rozwijać merynczyma słowniki i skore prowiriwania swiju, pomagać w interaktywnej nauce, redukować orfograficzny chaos, podpierać tworzenia tekstu, dawać rozrywku. Język, żeby peretrwać, musi być wygodny. Nie starczy, że jest ważny, krasny, najbliższy naszemu sercu i duszy, ta, że symboliczni nie da się go niczym zastąpić. Język musi być skorej, dostępnej, prysutnej wsiadł tam, gdzie piszemy i na co dzień się komunikujemy. Protiahom poślednich paru dziesiątych roków była zrobiona wielczesna robota dla zachowania lemkiwskiego języka. Rozwijano literaturę, edukację, presu, radio, wydawniczą dialnist, wczynia itd. Jednocześnie świt zmienił się skorszy niż model ochrony męszynowych języków. Dnes dobry wydymy, że bez technologicznej prysutności język ostaje poza hołownym nurtom komunikacji. Prysutnist lemkiwskiego języka w internecie nie jest luksusem ani dodatkom, jest wymogą dla jego dalszego rozwitku. Za to inicjatywy takie jak lemko.tools czy lemkotran.com warta widzieć nie jak technologiczny projekt, ale jak strategiczny element szerszego procesu budowania współczesnej funkcjonalności języka. Nie idę wyklucznie o wychodu hosnowateli czy moderny wizerunek. Idę o stworzenie obstawień, w których język może nadal funkcjonować jak pełnoprawne narzędzia komunikacji współczesnego człowieka. Na Radzie Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męszyny ryszyło się szkolstwo, muzei i narodnostne wysyłania. Autor listy Petro Medwid. U wtorek 12 maja 2026 roku odbyło się tradycyjnie w prostorach bratysławskiego władnego hotela Borik czwarte zasiadanie Rady Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męszyny. Zasiadania wił podpredseda Rady i jednoczesno upomnomoczonej Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męszyny Akosz Horoń. Rada obchoworyła 10 punktów, między którymi były szkolstwo, narodnostne muzei, narodnostne wysyłania czy aktualne legislatywne procesy.
Za rusyńską narodnostną menszynę brali uczast wszystkie triomy członowe toho poradnego organu władzy: Martin Karasz, Petro Medwid i Milan Jan Pilip, jaki je jednoczesno predsedą Pałaty Narodnostnych Męszyn. Na początku upełnomoczonej choroń przypomniano, że niedawno nas na wsę odpustył pan Andrzej Posz, który stojał przy znowu zrodzeniu niemieckiej narodnostnej męszyny na Słowakii po 1989 roku. Dołho był członem wyboru pronarodnostnej męszyny i etnicznej grupy. Stojał przy zrodzie Muzea Kultury Karpackich Niemców, gdzie był pak i dyrektorem i u 1990 roku był osnowatelem i predsedą karpato-niemieckiego obszczestwa. Členowe rady oddali mu cześć minutą tycha. W temie uczebniku bude resort hlada te możliwosti. Členowe rady władzy Słowackiej Republiki pronarodnostne męszyny listale na zasiadaniu informacji o aktualnym stanie narodnostnego szkolstwa za 2025 rok. Cytuję. Jednym z wyznaczonych legislatywnych kroków była nowelizacja szkolskiego zakona schwalona władzą Słowackiej Republiki w roku 2024 i z płatnością od 1 januara 2025 roku, która przyniosła wece korekcji relewantnych pro narodnostne szkolstwo. Pisze się w dokumencie, który członowe rady distale peredom. Okrem szkoł i z nawczalnym językiem narodnostnej męszyny zdefiniowali się i szkoły z nawczaniem języka narodnostnej męszyny, gdzie się uczy język i literatura narodnostnej męszyny i może się w języku narodnostnej męszyny uczyty i dekotry dalsze przedmety. Postupno się zaprowadzała i systema podpornych kroków, które podla zakona się podawają w materyńskim języku szkolaria albo u nawczalnym języku szkoły. Momentalno są ewidowane 4 materskie szkoły z nawczalnym językiem rusyńskim, 2 osnowne szkoły, żadna średnia szkoła. Tak samo je 431 szkolariów osnownych szkół, które chodzą do szkoły, gdzie je holem nawczania rusyńskiego języka. Ministerstwo Szkolstwa odpowiło w dokumencie na wopros rusyńskiej męszyny, której dotula się toho, że resort dał 2 miliony eur na kupowanie uczebników w językach narodnostnych męszyn, no uczebniki realno nesud, przy czym się na to skarżyli nelem Rusyny, ale i Ukraińci, a Madiary. Cytuania. Resort Szkolstwa w roku 2020 odkrył rynek z uczebnikami i wydawania uczebników je w kompetencji okremych komercyjnych wydawatelstw i resort uczebniki nie wydaje. Ministerstwo Szkolstwa sobie uświadomuje krytyczne stan i nysku dostępność do których uczebników w językach odnosnych narodnostnych mężczyzn i hladat możliwosty podpory ich wydawania. Koniec cytowania. Na dopełniający wopros Petra Medwidia, czy ktoś wiryt, że komercyjne wydawatelstwo bude wydawaty pro tak pro rynok nieinteresną publikację jak uczebnik w rusyńskim języku, przedstawiciel ministerstwa Kalman Petot potwierdził, że hladają na resorcie możliwosty, żeby to stan jakąś podporą pro wydawatelstwa poriszyli. Na dyrektora rusyńskiego muzea bude konkurs. Punktem zasiadania była i informacja o wyrocznych sprawach o diatelności narodnostnych muzeów Słowackiego Narodnego Muzea na Słowakii za 2025 rok. Potiszującym faktem jest, że Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury w poślednim czasie wykonuje i nauczno-badatelską robotę, co dołucho brakowało. Okrem toho, na perek konsolidacji publicznych finansów w minułym roku zorganizował szumne czysło wystaw i dalszych podi u swoich prostorach. Przedstawicieli Rusyniu interesowali hołowno dwie temy. Pierwszą je tema dyrektora, kiedy ku 22 oktobru 2025 roku była odklikana dyrektorka Luba Kralowa i od tołdy mał muzej uszlem dwóch powierzonych dyrektoriów, Jana Pywowarnyka i teper Ludmiłu Rażynu. Drugą je problematyka rekonstrukcji prostoriów. Na to te temy dali členowe rady za Rusyniu w oprosy resortu na aprilowym zasiadaniu Pałaty Narodnostnych Męszyn. Co do rekonstrukcji prostorii, Ministerstwo Kultury znowu powtórzyło, że na to nie ma momentalno groszy. Cytuję. I z ohladom na techniczny stan obiektu i obmedzenie finansowe możliwości resortu kultury na jego sanację i obnowu toho czasu ociniuje się dalszy postęp przy sprawowaniu toho majątku, przy czym rozdumuje się i o możliwości perenesty Słowacki Narodny Muzeum Muzeum Rusyńskiej Kultury do lepszych prostoriów, które nie wyżadują tak wysokie koszty na rekonstrukcję i chod muzea. Napisało ministerstwo w odpowiedzi. Na zasiadaniu brała uczest i powierzona generalna dyrektorka SNM Wierosława Bernatowa. Tota informowała, że dokończyła procesy ku tomu, żeby do 30 dni był wypisany konkurs na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury i muzej tak po miesiącach mich byty holem w tej oblasty zastabilizowanej. Dodawamy, że na żadost predsedy okrągłego stoła Rusyniu Słowakii międzyczasem Bernatowa potwierdziła striczu, na której budu duczasny členowe Rady Władzy Słowackiej Republiki pronarodnostne mężczyzny i člen prezydii okrągłego stoła Rusyniu Słowakii Petro Stefaniak. Na striczy się mają obchoworyty szersza problematyka rusyńskiego muzejnictwa, wkluczno propozycji dla których aktywistów, żeby muzej perenesty do Medzela Borec.
górali u Fondi, na peredy dyskusja. Uczestnik zasiadania był i Jan Sztołka, dyrektor męszynowego fondu, który odprezentował sprawę o diatelnosty fondu na podporu kultury narodnostnych mężczyzn. Wece interesu, jak sam dokument, wyklikała problematyka nowelizacji zakona o fondi, kiedy w minułym roku byli górali przyznany za 15 oficjalną narodnostną mężczyznę na Słowakii, no do teper nesut w grantowi schemi i nie może żadać dotacji na swoje projekty. Tak samo się przedstawicieli mężczyzn widali, jak je na tym rychtowania większej nowelizacji zakona, która by wyryszyła niedostatkę, na którą mężczyzny dowodowo zwracają uwagę. Przedstawicielka resortu kultury na zasiadaniu powiła, że momentalno się nie robi na większej nowelizacji. Co do małej nowelizacji, która by zauczyła górali do dotacznej schemy, to ta jest za jej słowami przygotowana. No powtórzyła już skorsze awizowane stanowisko resortu, że na peret odbude się fachowa dyskusja o góralach, jak narodnostni mężczyźni, pak się bude ryszy też to dalsze. Realno to wyzerat tak, że słowacka władza napered wyznała góraliu za mężczyznę i teper jak kiedy cofała potysku i z dekotrych góralskich i słowackich nacjonalistycznych kruchił, które są proty toho ryszenia, żeby górali byli mężczyzną. Krytyczność jaku sytuacji wysłowił Paweł Zamiszka, przedstawiciel góralskiej mężczyzny w radii. Wopros góraliu tak leszył się nie do ryszenej. Monitoring rekomenduje denynek prorusyniu i posylnienia szkolstwa. Temą czwartego zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny była i sprawa o realizacji szóstego koła monitoringu urowny implementacji Europejskiej Charty Regionalnych albo Mężczyznowych Języków u Słowackiej Republiki. Monitoring prochodził u minuwszym roku. Eksperty, które robili monitoring, mają dwie rekomendacje co do rosyjskiego języka. W dokumencie się doczytamy, że rekomendują słowackiej władzy przyjęte kroki na przyspustnienie przeważnej części przedszkolskiej, osnownej, średnioszkolskiej i technicznej fachowej oświty po rosyjsku w obłastiach, gdzie to język tradycyjnie hosnuje się i zabezpieczyć kontinuitu między urowniami oświty. Rekomenduje się i oświta prouczyteli, które uczą w rosyjskim języku, zabezpieczyć nauczania historii, która odzerkaluje rosyjski język, pro wszystkich szkolarów u oblasty, gdzie to język osnuje się, posilnić osnowania rosyjskiego języka w komunikacji i z organami i publicznymi służbami, ale i polepszać możliwość, żeby Rusyny mogli mieć też dennik albo dennik, wkluczno online wydania. Tolem czas rekomendacji, które eksperty dali do dokumentu i swojego minuloricznego monitoringu w odnoszeniu ku rosyjskiemu języku. Rychtuje się sprawa o hosnowaniu języków mężczyzn. Rada obchowaryła na zasiadaniu i informacyju o ocinieniu pełnienia zadacz akcznego planu ochrony praw osób, które należą ku narodnostnym mężczyznom i etnicznym grupom na roku 2021-2025. Dalszą temą była informacja o przygotowaniu sprawy o stanie hosnowania języków narodnostnych mężczyzn na terytorii Słowackiej Republiki. Rychtowany dokument będzie monitorować roku 2023 i 2024. Materiał wypracuje Urząd Władzy Słowackiej Republiki w jedno i z Urzędem Upowodnionego Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyzny. Będzie to za poriadkom semej taki dokument. Cytowania. Spracowania sprawy je toho czasu zakończone na roboczej urowny. Dokument będzie finalizowany i z obciachowego, analitycznego i redakcyjnego boku i je prerychtowany na jego przedłożenia do internego przypominkowego procesu. Pisze się w przedłożeniu dokumenty. Archiwne radiowe programy będą digitalizowane. Szef sekcji narodnostnego wysyłania słowackiej telewizji i radia Attila Lovas na zasiadaniu odprezentował sprawę o pełnieniu koncepcji narodnostnego wysyłania STWR. I z przedłożonych materiałów wydity, że publicznemu teleradiu w ramach koncepcji, która była przyjęta w 2020 roku, nie podaryło się zrealizować mnoho dił. W czasie konsolidacji nie jest napełnienia poda Lovasa ani tylko prostoru jak minułosty. Kiedy besiedujemy o telewiznym wysyłaniu, prawdą jest, że się podaryło i z 120 godzin za rik zrobić 500 godzin narodnostnego wysyłania. No tak samo jest faktem, że na przykład Todd Rick i z tych 500 godzin może telewizja wyrobić tylem 148 godzin premierowych programów, znaczy wykrzyna i z 500 godzin będzie tworzona powtórzeniami. Lovas przypomniał, że rada by mała żadaty nielem gwarancji godzin wysyłania, ale i gwarancji groszej na wyrobu premierowych programów. Nie spełniło się ani rozszerzenia madziarskiego wysyłania Radia Patria, rozszerzenia wysyłania w romskim języku, od okremlenia narodnostno-etnicznego wysyłania tak samo nie zrealizowało się. Spełniło się, że Radio Patria je teper już i na DAB+, a u redystrybutoriu. Choć madziarski informaczny portal STWR rozbiła, plany z jednakiem romskim i rusyńskim portalom się nie zrealizowały. I z tych, ale i mnohych dalszych faktów wychodzi, że mężczyzny musiały dyskać na dofinansowania narodnostnego wysyłania, inszak nie może czekać dalsze pozytywne rezultaty.
Przedstawiteli rosyjskiej maszyny już skoriejsze apelowali, że nie digitalizuje się radiowy archiw narodnostnego wysyłania w koszyciach. Pocieszającym faktem jest, jak informował Lovac, że naszli się grosze na to, żeby w najbliższym czasie była przyjęta osoba na czastkową zaniatost, która przed tym u narodnostnym radiowym wysyłaniu robiła i to ta pocznie z digitalizacją archiwu. Jednocześnie Lovac powiedział, że radiowy archiw ma przenieść się do budowy telewizji w koszyciach. Co z reformą samosprawy? Poślednim planowanym punktem była informacja o aktualnych legislatywnych procesach i aktywności w obłasty praw narodnostnych mężczyzn. W punkcie ryżne Petro Medwid zwrócił uwagę na to, że przed czasem Združenia Miast i Seł Słowakii i Združenia Samosprawny Kraj Słowakii przedstawili pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy. Dokument rachuje i z uczuwaniem miast i seł do większych cilków i miałaby to być rewolucja w samosprawach, poklaby to władza i parlament przyjęli za swoje ryszenia. Nikt przy tym nie komunikował z narodnostnymi mężczyznami i mężczyzny nie znają, jak u większych cyklach będą gwarantowane ich prawa, które mają teper w ramkach okremych seł i cymist, gdy tworzą holem 15% żyteliów. Upowodnomoczony Akosz Horoń powiedział, że w tym dili będzie kontaktowany bezodkładno dyrżawnego sekretaria Ministerstwa Wnętrznych Spraw Słowackiej Republiki Michała Kaleniaka, który ma to tu agendę u swoim portfolio i będzie żadaty, żeby przed przyjmowaniem takich ważnych ryszeń były wszystkie detale komunikowane i z przedstawicielami mężczyzn. Dalsze zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny i Etnicznej Grupy odbudę się w oseny, przed tym będę zasiadaty Pałata Narodnostnych Mężczyzn. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

opowiem ty bajku. Pan Nehocszto. W jednym seli żyła wdowa i mała syna Łania. Win był wysoki, silny, ale nie był czysto rozumny. Raz besiduje mu maty. Synku, jakosy tak zachciło mi się rybił isty. Może by spiszał w lis i pryniósł mi ich kuściok. Wziął Łanio koszuk i piszął. Win był dost bojazliwy. W lisi Łanio porozzerał się i wydyt. Koło jednoho pniaka litat sztosy sywiczkie i maciej.

0: Bars się wciszył. Dumał, że zabył wołka jednym machom. Nazbierał rybił, jak trafił mu się pod ruku, przyniósł matery do mił i besiduje.
1: Ja jem takiej silnej, że jednym machom wołka jem położył i du w świt.
0: Piszał do kraucia i dał sobie wszyty weliku krysaniu, de na peredzi welikyma bukwamy dał wyszyty. Ja pan, a ne choc szto. W kowala łanio dał sobie zrobyty żeliznu paleciu. Oblógł win krysaniu, w ruky wziął żeliznu paleciu, aż strasznie było smotry tysia na nioho. I piszą łanio w świt szeroki. Idę, stricza do jeden młody człowiek. Łanio besiduje.
1: Ja pan nie choć szto, a ty kto taki?
2: Ja jem dobrym złodziejom, odpowił tamtot. Woznia z osobą.
0: Zgodził się na choć szto i one piszły razem. Idut, stryczając starszego człowieka.
1: Ja pan nie choć szto,
0: besiduje łanio.
3: A ja złodzi, besiduje młody człowiek.
1: A kto ty taki?
0: Zwiduje łanio starszego człowieka.
3: Ja Mudrachel, odpowił tot. Wostenia do swojej kompanii.
1: Chod,
0: besiduje łanio. I piszły wo troje. Idut doło. Zaszły już dost daleko w lis. Nakłali ognia. Perenoczuwali. Postawali rano. Sztosy i zisty bo treba. Rozhladając się, cyne można by było desy ptaszka zabyty i wzryły głuboku jamu. Prysmotryły się, a w głubyni jamy wielkie dweri. Naradyły się i wyruszyły poozeraty, co to jest. Nechoc szto prykazał złodziejowy za listy tam. Jeszcze na zemlę dobesidowali się, że jak buda niebezpieka, to swystne. Złodziej polis. Prybuwał wszelejako, ale dweri otworyty nemich. Zaswystał i wyciągnuli go. Tołdy piszał w jamu Mudrachel. Dweri i win nemich otworyty. Dumat, szto robyty? Obmaciuje mur, obmaciuje i trafił na kamin, szto się kołysał. Odsunął go, a tam klucz zabłyszczał. Otworył dweri i dał sygnał, żeby i to te dwoje spustyli się do neho dołą. Zyszał złodziej i pan nechoc szto do Mudrachela i wszutku troje woszły do wyliczeznej komnaty. Wydziad, a tam pełno hołą poodrubowanych. Zachodzią do drugiej komnaty, a tam siedzi fajna dziłka i sztosy sobie wyszuwat. Dziewczyna zwidała.
4: Jak wyste się tu dostali?
2: Naszlyśmy klucz i otworyli dweri. Besiduje do gości.
4: Euste zaszli, ale odtal nie wyjdete. Eł, żyje 24 rozbijniku i 25 herszt.
1: No to nycz,
0: besiduje panny hocszto.
1: Uż jakosy tu prebudeme.
0: Mudrachel piszą w maleńku komnatu,
3: де жив Хершт розбійників. Взрів там чисту постіль і закликав там пана Нехоцшто, щоб він поодпочивав. Ланьо пішов і луг одпочивати. А злодій і мудрахел лишилися коло дівчини. Недовго прийшли розбійники. Хершт одраз взрів двох люди і звідує.
5: «Чого ви ту хочете? За чим сте прийшли?»
3: Злодій і мудрахел барся встрашили, а Хершт дає розказ.
5: «Ано, браття, виймийте ножи, а ти, сестро, клад оген. Гнеска, будемо мати добрий обід».
3: Мудрахел осмілився, підійшов до Хершта розбійників і бесідує.
6: «Ми не самі прийшли, а зо своїм паном не хоч що».
5: «А де він?»
3: звідує Хершт.
5: Мудрахел
3: бесідує.
6: «В малій кімнаті відпочивати».
3: Хершт отворив двері.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wesołej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivoczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Realem FM.
1: Jest ponedziałek, 18 maja 2023 roku, a na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. W piątniczu 15 maja w Paryżowi odbyło się sorokowe zasiadanie Okrągłego Stołu Rosyjskiej Słowacji OSRS. W jubilejnym zasiadaniu OSRS brał udział i pełnomocnik władzy SR pro nacjonalną mniejszość Akosz Horoń. Między obecnymi był i Jan Kocek, rosyjski ambasador, który jest odpowiedzialny za kooperację przy podporze i rozwoju rosyjskiej społeczności przyjaciółskiego samosprawnego kraju. Kocek informował o konkretnych krokach PSK pro zlepszenie jakości życia żytelniu ta o podporze kulturnych podii w selach i miastach, gdzie żyją Rosjanie. OSRS na swoim zasiadaniu dyskutowało o kilku aktualnych tem. Posiedowano między innymi o rychtowaniu nowelizacji zakonu o selskom i miastnom zrządzeniu. Okrągły stół Rosyjskiej Słowacji apeluje do władzy Słowackiej Republiki i Nacjonalnej Rady Słowackiej Republiki, żeby przy rychtowaniu nowelizacji i reformie samosprawy zabezpieczyli zachowanie istniejących praw nacjonalnych mniejszyn ta żadat aktywnej uczesty przedstawników mniejszyn w rychtowaniu reform. Łece Drypnic doznaty się z dopisu na naszym portali. Muzej Historii Polszczo czerwowy raz przyznał dofinansowania w ramkach dotacyjnego programu Patriotyzm Buduczności – Patriotyzm Jutra. Program podporuje Fundacji Stowarzyszenia Biblioteko, Domo Kulturo i Regionalne Muzeje Ściłej Polszczo, što zanimaju się aplikanjom i promuwaniom lokalnoj didowizno, historii i kulturo. W jego ramkach moż było wnioskowati o dofinansowania w wysokości od 10 do 80 tysięcy złotych. Ciły budżet to 4,5 miliona złotych. Zgłoszono 797 projektów z ciłej Polszczo. Dofinansowanie otrzymali 94 projekty. Na peredzi spisku na samym miejscu naszał się projekt zgłoszony Centrum Twórczych Dziejań w Lubini z nazwą Lemko w Centrii 2026 – Tradycja i Współczesność. Kulturna dziedzictwo lemkiewskiej społeczności na Niżnym Śląsku. Na projekt przyznano 75 tysięcy złotych do finansowania. Czerwowa, trzecia edycja podii Lemko w Centrii odbyła się osienią w żółtym, oktobry i listopadzie, nowembry. W planach są koncerty, warsztaty, a i prelekcje. Podia rychtowana jest Centrum Twórczych Dziejań w współpracy z przedstawnikami lemkiewskiej społeczności, ale naprawlena jest na wszystkich żytelów powitu. Jak zajawlał otec Bohdan Repeła, paroch prawosławnej parochii Świętej Trójcy w Lubini, w ramkach tegorocznej edycji podii odbudą się koncerty cerkownej muzyki, jak i narodnej lemkiewskiej muzyki. Budą też prowadzone warsztaty pisania ikon. O detalnym programie organizatora poinformują w dalszym czasie. W kurorcie na Lemkowyni z Łocką rosna atrakcja, która ma stworzyć nowy centr życia dla żytelów, kurortników i turystów. To kurortna promenada długości blisko 1,6 km. Mają ona połączone funkcje deptaka, bicyklowej stężki i zielonej wypoczynkowej zony. Ciemist ma zachować kameralny charakter, ale jednocześnie stać się reprezentacyjną częścią kurortu. Wzdłuż promenady będą stojali ławki, pergoli, leżaki i specjalne zony odpoczynku. Będą też rowerowe stojaki, nowe parkingowe miejsca i punkt pobierania mineralnej wody. Projekt przewiduje też stworzenie mini-parkiów. Gmina Muszyna otrzymała na tę inwestycję 8 milionów złotych z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwoju. Całkowity koszt zadaczy to ponad 9 milionów złotych. Budowa usztorwat. Zawieszenie prac zaplanowano na sierpień-august 2027 roku.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

Patrzy z nachodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

To była Ofelia, a przy mikrofonie Natalia. Witam Was serdecznie. Jak najserdeczniejsze to patrzcie znachody na to Radio LM FM 9.15, 10.45, nasze czerwowe, żyłe wysyłania na anteni Lemkiuskoła Radia. Wysyłamy z Gorlic, czujecie nas po ciłym świti, przez internetowy sygnał, a przez sygnał naziemnych wysyłaczy, to Gorlici i okolici. Chciałam powiedzieć te Polkowyci, ale bardziej to Jakubiu i okolici, Głogił i okolici, znaczy jeden mamy na Dajnych Hył, na Lemkołyni prawie, a drugi na Zachodzi. Ale wuczajte nas też i internetowo to wde już bez znaczenia deste na świti, to może te poczute to swoje ridne słowo, a przynajmniej tak się staramy, żeby to ta nasza besida była tą waszą ridną. To nie znaczy, że nie mamy na naszej antenie i programiu choćby po polsku, a muzyka to już wszelejaka. Lemkiuska, rusyńska, bo jest jej furt mało. Znaczy, to może nie harde tak ja, że z takimi no, pretensjami, ale do zauważenia faktura trzeba. Bardzo prosimy wszystkich twórców, tworte jak najwece, nahoryła i to jak najwece, wszystko będziemy bituaty, obiciuju. A tymczasem posełkujemy się inczyma językami, czy artystami z inczych nie tak odległych kulturowo kruchił, ale to będzie po naszemu, po rusyńsku, z Potopy. Piśnia. Wyjątkowy film.

rodne, selo moje milé. Jaké žalo stalo strašno o Cyrille. Zapustili hora, zapustili luka, nestridno už nikde tu robitnoj ruka.

No ale dalej jeszcze mamy informację i kole od film ojde do polskich kin, kto już ho widził w kinach na Słowacji, to znat, że wartat. Ja to się wyberu jeszcze raz ochoczo, jak już trafię do polskich kin. Także to ślidte, może ty se tam, gdzie żyjete, po świti, może win tam się nie odołhatisz jawet. A przed nami, bo już przechodzimy do formalności, jeszcze ponad miesiąc wesny. 30 dni wesny przed nami jeszcze tej astronomicznej. Przed nami jeszcze 227 dni 2023 roku. Dnes to jest 138 den toho, że a dokładnie to ponedilok, wisna cety den maja. Zaczęliśmy 21 tydzień 2026 roku i zaczęliśmy go bardzo skoro, bo słońce stało o 4:47. Schować się to słońce parunacet minut po godzinie 8 wieczór, co oznacza, że den trwa ponad 15,5 godziny. Jest jeszcze furt krótszy od tego najdłuższego o 40 paru minut, 49 dłuższy od najkrótszego o 8,5 godziny. Miesiąc grubije i będę sobie tak postepenne, no grubił do 31 maja, tołdy pełnia. Razem z dneśnim przed nami jeszcze 160 roboczych i 68 swobodnych od roboty dny. Ale wszystkie po weekendzie wypoczaty, to nic strasznego, że ciebie roboczy też przed nami.

I od razu po słowie ci, mamo Tvorenu, to zaznaczałabym w Neskinczynist. Za to dobrze, że się śpiłanka skończyła, to już perechodzu. Sam koj nebie. Smutne, jakie to mudre. Lemkiuska posłowyci, nasze filozoficzne mudrosty. Sknychy lemkiuska propowitki i prykaskę zaświadkowy wielko i okolec. Knyżka peczetana teraz wydawnictwo Żyznowski. Posłowyci spesuwał Bolesław Bawolak. A knyżku zredagował Tomasz Kwoka. Sam koj nebie. No. Prawda. I jeszcze zapisali, że to stare lemki by się duwali, a może i teper i stare i młode lemki znają, by się dujut. Takie, że posłowie ci. Derewiana łyżka na opecze peska. Jeszcze raz. Derewiana łyżka na opecze peska. I jeszcze jedno mała otu posłowie ci zapisano. De wielkie wyglady, tam za duże parady. De wielkie wyglady, tam za duże parady, ale następne pohodowe. Jak się wyglady silno potiat, ne pohody widno chotiat. Jak się wyglady silno potiat, ne pohody widno chotiat.

I skoro lokalne ogłoszenia dla Gorliczan, znaczy dla czasty dla Gorliczach, Gorliczan, bo nie budę wody, znaczy nie budę, nie wody. Jest problem z wodą, z przyczyny awarii i ogłoszenie jest takie, że bez wody do pierwszej, pewnie z tyłu do pierwszej, a może skorsze się by udało im naprawić, ostają mieszkańcy ulicy Mieszka Perszocho i łucznika od ulicy Jana Kochanowskiego, od ulicy Szpitalnej do Mieszka. Także to zaraz po sąsiedzkę do Bursy, ale na szczęście w Sienkiewiczach to nie głoszło. Na Mieszka na wody Mieszka Perszocho i na tym odcinku od Szpitalnej do Mieszka. To tak już nieduże zostało do tej pierwszej. A teper laureaty tohorycznych wirtualnych huszel plebiscytu na najlepszą folkową płatnią za 2025 rok. Hołosamy internautiu. Pierwsze miejsce zdobyła grupa Hajda Banda, jaka śpiewa jut ensemble, jaki wykonuje je. Wykonuje i białoruskie piśni, i bitlarskie, takie z pogranicza.

0: No.
1: Co? Dróża? No brawo, brawo, brawo, tak jest!
2: Hajda banda. Dla jednego ze słuchaczy, który pregapił posłowieci, albo za tych oby sidłałam i nie doczu. W każdym razie powtarzam ich. O, i tu jest tak. Sam kej nebie. To jedna była z posłowiec, jaką ją czytała dnes. A następne były takie. Derewiana łyżka neopacze pyska. Choć z polemkiuskie besiedujemy życia na łyżka. Ale tu się rymuje. Derewiana łyżka neopacze pyska. No tak zapisale, to tak czytam. De wielkie wychlady, tam za duże parady. I poślidnie, jak się wychlady sylno potiat, ne pochody wydno chociat. No i tym płynni przechodzimy do pochody, tam posłowieciom, tym przysłowiom. I kiedy idę o to tu, znaczy się pochodu, to początek tyżnia zase zejdę pod znakom dost zryżnyciowanej pochody. Wschodniej i południowo-wschodniej części Polski prognozowane są bury i intensywny deszcz. Spokojniejsza aura utrzymała się bude na zachodzie drżawy, gdzie bude troszkę studenniejsze. Synoptyka ostrzegają przed możliwym gradem i silnym wietrom. W czerwowych dniach to te atmosferyczne obstawy będą się dynamicznie zmieniać, okrem deszczu. Prognozowane są lokalne chmury i ochłodzenia. Meteorologi podkreślają, że spokojniejsza pogoda na zachodzie może nie utrzymać się za długo. Jak informuje Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki, zachodnia część drżawy ostaje pod wlianiem wyżu z nad Finlandii, a za schód Polski znajduje się w obszary oddziaływania niżowej zatoki związanej z atmosferycznym frontem, jaki przemieszcza się z Białorusi w stronę Litwy. I to tam pojawia się najwięcej chmar i najwięcej deszczu. I dnes bury może tu występować na wschodzie, północnym wschodzie i w centralnej Polsce. Toho deszczu może wlaty do 20 mm. Mieściamy to może być grad. I Instytut ostrzega, że w czas bury może witer może osiechać skorist do 65 km na godzinę. W górskich obszarach, w Karpatach osobliwo, deszczu może wlaty tak do 15 mm. I dla schodniej części Polski Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszej stopni przed burjami. Alerty mają obowiązywać do wieczora. To osobliwo dla województw podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego dla wybranych powiatów w tych województwach, także nie dla ciłych. No i idziemy dalej. Najstudniejsze bude od Małopolszczy i Wyżniego Śleska po Wielkopolszczu. Tam temperatura będzie wynosić od 12 do 16 gradusów. I jeszcze niższe wartości pojawią się na Pidhale i w Śleskim Beskidzie. Termometry może wskazywać lem 9 stopni 9 gradusów Celsjusza. W innych regionach drżawy temperatura to ta maksymalna będzie wynosić od 17 gradusów na północnym wschodzie do 21 na południowym wschodzie. Nad morzem możemy się spodziewać takiego mocnego, raptowniejszego wietru. Podłaty będzie przede wszystkim z północy. Na zachodzie to wietr zmieni naprzem na schodni. Najwięcej rozpochodzeń w nocy pojawia się na zachodzie i południowym zachodzie Polski. W reszcie regionu utrzymuje się bude większe zachmarzenia z możliwością krótkoczasowego deszczu. Lokalnie na południe, uwaga, chmury widocznie slem do 200 metrów, tak że to rano uważajcie i minimalne temperatury w nocy od 4 do 5 na zachodzie i na Pitale. W sudeckich kotlinach możliwe i prygruntowe prymorozki do minus 1. Wtorek pochoda zaś będzie niestabilna. Synoptyki predwidują krótkoczasowy deszcz, lokalne bury na południowym zachodzie drżawy i w Bieszczadach. A jeszcze dnes wilgotność powietrza będzie wynosić od 80 do ponad 90%, także to wielka wilgotność. i w tiuj drżawi biometeo obstawene usłowia budut nechosenny. Tak, że mamy nasz to zwalety fakt, że jako se się połowi krutytne, widomo, że to tak się człowiek czuje. No tak, jako se. Kiedy idę o ostrzeżenia, alerty, to te burioły, to Instytut Meteorologii iszczy przypomina, żeby w czas buri ostaty doma, kiedy możecie w chorach, jak najskorsze schody ty z werszka. Kiedy pływate, to się tykać już tych teplejszych miesiaciu, ale może i teper mamy jak tych odważnych, no to od raz wyjdę z wody, oddalety się od bereha. Zabezpieczte dwery i wikna i przedmety na parapeti i na balkonach. To już taki czas, że i kwitki się ustawiać na parapety, no to lepsze w czasie buri. No, schowaty prydemicniejszy witer zduje zualet, no na pewno trzeba do nieszczęścia. Kolej i chatę autom, zjechajcie na parking, nie pod dereą stawajcie, no jak daleko, jak najdalej od dereł, odłuczajcie od elektryki rozmaite gracia. Nie stijte pod derewą, a już na pewno nie pod jedynym derewą, jak są okoleciu. Unikajte dotykania metalowych przedmiotów, jak się stopił, i też odkrytych prostoriów. To taka skora instrukcja od Uriadowego Centra Bezpieczeństwa.

była Baba Jaga, autentyko. Tak się nazywa ta artystka. A ja teper zapraszam na koncerty, na spektakli. Znaczy, patrzę, informuję, jak zapraszam. Zaprasza Gorlicki Center Kultury jak organizator na jubilejny, sentymentalny koncert w wykonaniu Don Wasyla z rodzinnym ansamblem tańczurystkami w cekinowo-korunkowych cygańskich, romskich sukniach. Będę masz poczuty największe hity tego artysty. Na scenie będę może poczuty i huszlariu, i akordeony, i gitary. I tu występuję, będą wnuczata Don Wasyla. Będę może poczuty to te znane hity, najbardziej popularne, ale też i najnowsze kompozycje artysty z najnowszej płatni. A artystyczny ensemble Don Wasyl i Roma był osnowany w 1987 roku. Roma, bo to jadro ensemblu, to členy legendarnej grupy Roma, jak może pochwalić się czeslennym turnę po całym świecie, w tym koncerty w Sidybi ONZ w New Yorku, w stanie paryżskiej Olimpii z czasem Don Wasyl wypromował różne romskie artystki, a też rozmaitej repertuar. Początek 17:30, ale jak to nie wstygnę kupić bilet na tot koncert, to jeszcze o 20 będzie drugi. Także to dwa występy. 22 maja to jest najbliższa piatnicia, 55-lecia działalności Don Wasyla. Gorlicki Center Kultury. Kiedy idę o bilety, to odzywajcie się do tejże instytucji. Bilety możesz kupować na sajcie kupbilecik.pl, biletyna.pl. To też znajdziecie kierowania z sajtu Gorlickiego Centra Kultury. Przenosimy się do MCK. To idziemy do Małopolskiego Centra Kultury Sokiu w Nowym Sączy i tam zaczyna się 21 maja tohoryczna edycja programu Teatr Polska 2026 w tejże kulturnej instytucji w Nowym Sączy. I tohoryczna edycja zaczyna się od spektaklu Tina w reżyserii Aliny Moś i to jest produkcja Polskiego Teatru w Bielsko-Białej, jaki uczy spektakl biografię ikony rock'n'rolla z studium wychodzenia z toksycznych relacji. Spektakl inspirowany jest życiem i twórczością ikony muzyki 20. stulecia Tiny Turner. Akcja zasadza się na bohatych we wszystko rokach związkują artystkę z Tiny Turner z Iką Turnerą i jej wielkim powrotem na estradu, jak prawie 50-letnią gwizdy rock'n'rolla. Czerchowe etapy życia znanej pary ilustrowane będą hity Tiny w nowych interpretacjach. Historia tego toksycznego związku Tiny i Ika to ta będzie punktem wychodu dla historii o doli dziesiątek, tysiaczy żen, jak terplat od domowego nasilstwa czy nasilstwa w związkach. To analiza teatralna, analiza czerchowych etapów życia z toksycznym partnerem, historia o rozstania, o powrotach, o manipulacjach, które nie dozwalają tym skrzywdzonym ludziom zorwaty takie relacje i w kince o tym, jak skutecznie odejdę, zahradę wabank, postawię na siebie, bo kiedy tyni powiało się wyjdę z tego piekła, to i dla innych jest nadzieja. Spektakl o godzinie 17:00. 21 maja, to jest czwartek, a na następny dzień, ale już o 19 godzinie, to będzie spektakl Niżyńska pianoforte od Stowarzyszenia Sztuka Nowa. To jest kameralna choreograficzna produkcja, jaka
przybliżać postać Bronisławy Niżyńskiej, kameralny choreograficzny spektakl inspirowany biografią i twórczością jednej z najważniejszych postaci dwudziestowiecznej awangardy w tancy. Punktem wychodu dla spektaklu to przełomne momenty z jej życia, osobista kryza, potrzeba pełnego artystycznego wysłowienia się. One stale się punktem, czy impulsem do wypracowania swojej pigmentowosty, swojego choreograficznego języka. W spektaklu biografia Niżyńska jest przetworzona nie w formę narracji, ale w strukturę ruchu, rytmu i napięcia budujących dramaturgię spektaklu. Spektakl podejmuje swojego rodzaju dialog z Lesnoczes, to jest przełomny choreograficzny twór Niżyńskiej do muzyki Igora Strawińskiego. Często ten twór opisywany jest jak protofeministyczny. Daniela Komendera, choreografka i wykonawczyni, konstruuje performatywny portret artystki, badający relacje między tyłem, rytmem, strukturą. Warstwą zwuku za warstwę zwuku odpowiada na żywo Katarzyna Piszek, materializujący muzykę i wokal jak równoriadne dramaturgiczne elementy. Dialog ruchu i zwuku pozwala obserwować proces odzyskowania głosu rozumianego symbolicznie jak akt dozrywania do emancypacji. Stawia dziwidania o pozycji pozycji współczesnej żeny, choreografki i tańczurystki i proces budowania swojego twórczego języka w obstawinach osobistej presji, ale też i tej historycznej, sospilnej, instytucjonalnej. Głównym elementem scenografii spektaklu jest sportowa trampolina, jaka jest i tym tą warstwą sceniczną, ale też i integralnym choreograficznym narzędziem. Daniela Komendera przeniosła ciężki, statyczny, historyczny, obciążony wymiar postaci Niżyńskiej na choreografię wykonywaną w wertykalnym ruchu, osnowaną na wybyciu, tak, swojego rodzaju loty, pereloty, zawieszeniu tyła w powietrze. Trampolina pozwala na symboliczne odtiażenia baletu jak żanru i oglądania lekkosty czy takiego momentalnego przekraczenia grawitacji tej i fizycznej, i kulturowej. I to spektakl, przypomnę, o godzinie 19 i 22 maja w Małopolskim Centrum Kultury Sokieł w Nowym Sączy, ale to jeszcze nie koniec, kiedy idę o to tu instytucyju. Godzinę skorsze o 18 w Galerii Współczesnej Sztuki BWA Sokieł odbyde się wernisaż twórczosty Wacława Gawlika, malaria i rysownika, jaki od roku realizuje cykli wielkoformatowych robót osadzonych formalnie osadzonych w abstrakcyjnym i konceptualnym postrzeganiu realności. I w piatnięciu o 18 i torzestwenne odkrycia wystawy. Wacław Gawlik urodził się w Krakowie w 58 roku. Skończył Akademię Krasnych Sztuk i po zakończeniu studiów zaczął tam dydaktyczną robotę. Literactwa to od bukw. Wił zajęcia dla studentów z malarstwa i rysby. Zajmował się malarstwem, rysunkom, projektową grafiką. Jego twórczość to naśledztwo tego, co przez rok nawarstwiło się, kiedy o jego doświadczenia i kiedy idę o robotę dydaktyczną, i kiedy idę o artystyczną. Tematyka jest jego robić bardzo różnorodna, tak jak i technika, ale to te pojawiające się w realizacjach różne elementy mają swoje drzewo w naturze.
A kiedy idę o tą formalną strukturę, to osadzona jest w abstrakcyjnym malarskim postrzeganiu realności. Roboty to najczęstsze wielkoformatowe obrazy, rysunki prezentowane były już na wielkich, czy to indywidualnych, czy grupowych wystawach i jego kolekcje, jego roboty znajdują się w muzejnych kolekcjach i oczywiście też prywatnych. I to jeszcze na koniec, tak ten natysk na Nowy Sącz, to te nasze wszystkie muzei kusia przez ten weekend wyeksploatowali w czas Noczy Muzeju, za to zazaramy do, na razie do innych instytucji sztownych. I tradycyjnie, jak co roku, 23-24 maja w Nowym Sączy organizowana jest rocznica osnowania polskiego sokolstwa na Sandecczyni. Tradycyjnie pod koniec maja to ta rodyna sokoła stryczacia w Małopolskim Centrze Kultury Soki, żeby podsumować do teperyczne dziania, określić te plany na budowę, wyznaczyć te nowe cili. To też nachoda, żeby pospominaty, siachnuty po minułe, siachnuty do historii, żeby zgodnie z Sokolim Testamentem, zgodnie reprezentowaty sokolstwo w 21. stuleciu. Strzelecki konkurs odbudę się tego roku w Nawojowi. Oczywiście będą też i takie oficyjne czasty pod pamiętnikom za swobodu bohosłużenia. Cały plan, program dostępny jest na sajcie Małopolskiego Centra Kultury Sokiu. 139. rocznica powstania sokolstwa na Sandecczyni.

Wczoraj się zastanawiałam, pod wieczór, co to takie dylne chmary owieczu na niebie i teraz radio Kraków przynosi mi już pojaśnienia. Możemy obserwować teraz srebrzysty spektakl. Sezon na wyjątkowe chmary właśnie się zaczął. To jedno z krasszych jawisk, jak podaje radio Kraków, jakie może obserwować na nicznym niebie. I to jest to ta czas roku. Jak raz, żeby wysmotrywać na niebie srebrzyste chmary, błaki. To rzadkie zjawisko, to jest chmara, która jest bardzo, bardzo wysoko, znajduje się na wysokości 80 km. Jasna, srebrzysta struktura, na tej wysokości słońce jeszcze nie oświetla to te kryształki LED-u, a my z doliny widzimy ich jak krasną, srebrzystą chmarą. To osobliwo dla fotografów. Fotografił nagoda, żeby zrobić interesujące zdjęcie, no i dla nas takich maluczkich, prysicznych, żeby sobie poobserwować te krasne niebo. Obserwacja tych srebrzystych chmar jest możliwa w czasie białych noczy, ale to nie jest charakterna rzecz dla tych blisko polusowych regionów. To te białe noce mamy ich w Polsce. I to, że od momentu zachodu słońca do momentu, kiedy słońce schowa się tych 18 gradusów pod horyzont, jest zmerk. I pak następuje czas astronomicznej noczy, pak za słońce wychodzi i od momentu, kiedy jest

Snacet radusiu pit horyzontom zas, kole mamy svitania i to trwa do momentu, kole jest już schit. I w tym czasie blisk litniego pereselnia, to znaczy właśnie teper, jest coś takiego, że nycz skinczyć się z merk, zacznę się svitania, no toho najnoczy, jak tu pojaśniać Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Lubytelił Astronomii. Nie znam, co jem to do kińca zrobiła, ale w każdym razie to te chmary wysoko oświetlene, naoświetlene wyhladają cykały no, srebrzyste obłoki, co są takie czaste i znane. Rosnacka modlitwa teraz.

W tyleczu zrobię cię ciekawi. Budut mamuty i bosorka Oryna. Bosorka Oryna Tyleszczakowa, też znana jako Pawleszanka. Odże Malt zorganizowała ty w tyleczu park. I to będzie pomieszany park etnograficzno-prehistoryczno-kulturny. Park, wszystko tam będzie. Mają to zrobione na uboczy Horeszu Benycia wzdłuż drewnianych alejok. Będą znajdować się edukacyjne tableci i figury, statui, postaci mamuta, medwiedzia i tygry. Takoż to mała walka to te ikule. Inwestycja ma przypominać prehistoryczną historię Tylecza, ale też i miejscowe legendy. Aktualnie trwa proces zdobywania rozmaitych pozwoleń i dofinansowań. Własne miasta i gminy Krynicia mają już pozwolenia na budowę, ale zbierane są jeszcze grosze na doinwestowania tej inwestycji. Żdut na razie na rezultaty naboru w Brami Beskidu i kolysy, bo było tak, że w 70-tych rokach Krzysztof Tunia z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk natrafił na ślady prehistorycznych poluwaczy. Odkryli tody taki ostrej, ryżuczej kraj z obsydianu, który był hosnowany do polowania na mamuty czy renifery i naszli też i to tu ikul, to był leki zup mamuta. 14 tysięcy roku temu prywandrowali heł w okolicy Tylecza poluaczy, mali w tym miejscu, jak podają, warsztat, w którym obrabiali obsydian, czekoladowy piskołec, robili hyn kamienne narjadzia. Była to epocha upanego kamienia i to zrobili to piłmetrowy ryżuczy kraj z obsydianu, żeby poluaty na mamuty podaje Janusz Kiablerz ze Stowarzyszenia Odkryj Tylecz. No i na to osnowi toho zorganizowany będzie cały park z tymi wielkimi, nie znam, statujami, jak to inaczej określić, mamuta, medwiedzia, tygra. No i będzie tam między tym jeszcze i to ta nasza bosorkania, Oryna Tyleszczakowa. Także to będzie wszystko. Chciałoby się powiedzieć. Nasza bosorkania to tragiczna postać z 18. stulecia, jaka była zasłużona za to, że hejby czarowała, no ale przede wszystkim za to, że była żeną. Możecie wysłuchać sobie jej historię w jednym z archiwalnych programu Szczyro Donoszu. To jest dokładnie odcinek numer 54. Zazerajcie na nasze podcasty, tam znajdziecie spraw Oryny Tyleszczakowej oskarżonej o bosarstwo. LMFM podcasty Szczyro Donoszu numer 54.

Marko Kotulicz. Idziemy teper do kina. Na to weekend dużo filmów nowych jest zrychtowanych przez dystrybutoriu. Mary Inchima, kitajsko-tajwańska drama pod nazwą Zawiste czerwone litarni. Film beśleduje historię młodej dziewczaty o imieniu Song Lian, jaka nie ma już perspektyw, żeby skończyć studia. Ryszard, żeby się oddaty, że wybierający bohater może nie ma szansy, żeby być jego jedyną żeną. Po tym, jak przychodzi do siedziby swojego męża, Song Lian pomału poznaje zwykły mieszkańców i rytuał wiszania czerwonych litarni. To czysto inny świat, w którym musisz nauczyć się funkcjonować. I uwaga, to od filmu maja aż ponad 8 punktów na 10 w ocenach krytyki. To rzadko kiedy trafia się film z tak wysoką punktacją, z tak wysoką oceną. I wśród tego weekendowych premier znajduje się też komedio-drama polsko-amerykańskiej produkcji Erupcja. No o pił męczę tych punktów maja, bo 4. Mamy Warszawę, mamy Lito, Wielką Horiaczku, mamy Betany, jaka przyjeżdża do Polski na romantyczny wyjazd z chłopczyską, kolestryczat Nel, przyjatelku z Predrokiu, rodycia wybuchat meczenyma, rodycia uczucia wybuchat meczenyma, niewypowiedziana chemia. Tucha za tyma beztroskyma rokami wede ich uleciamy otuleno sąciom miasta, jak najdalej od miasta, w którym trzeba będzie ryszyty, ryczy pro dorosłe życia. I czerwową premierą jest francusko-niemiecko-madziarska drama Mołczacza Priatelka. I to film też z wysokimi notami, bo ponad 7 punktów od krytyki. W samym sercu uniwersyteckiej botanicznej zagrody rosnie krasne drewo, Ginkgo biloba. Drewo, które po ciągu roku stało się świadką, uczestniką historii troich nieznajomych. Zdeterminowana dziewczyna bore się o miejsce na wydili botaniki, dający w tiny drewa schronienia przed upereżeniami zdominowanego przez mężczyzn świata nauki. Mamy sami tego studenta, który nikoli nie zwraca uwagi na rośliny. W mołczaczej przysutności drewa znajduje punkt opertia po różnych życiowych perturbacjach. I mamy też neurologa z Hongkongu, jaki pod wlijaniem kontaktu z drewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania, odkrywający głęboką relację między tym, co widzimy, a tym, co się zimaty nie dast. Także to dwa wysoko punktowane filmy na to do weekend, plus jeden lekszy już w takim klimacie lita. I też w klimacie lita na koniec dzisiejszej pocisnej godziny śpiłanka od mużskiego grania w kińcy. Ihor Herbut, Zalia, Vito Bambino, a ja się praszczam, Natalia Małecka-Nowak, poczysna godzina, zapraszam zaran, 9.15, 10.45. Majte się dobrze.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Sześć syneczok.
7: Pisałem łoron.
8: 9 drozdiów.
9: 10 dyczat.
10: Ze wszystkich was wyliczył.

miłości. Niedojrzałe grona, wzięto na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwala za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: zem.
1: Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok,

Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos

0: Realem FM.
1: Jest понеділок, 18 maja 2026 roku. A na nowiny Radia Realem FM prosit Olena Stefanowska. W piątniciu 15 maja w Paryżowi odbyło się sorokowe zasiadanie Okrągłego Stołu Rusynii Słowacji OSRS. W jubilejnym zasiadaniu OSRS brał uczest i pełnomocnik władzy SR pro nacjonalną mniejszynę Akosz Horoń. Medże prysutnoma był i Jan Kocek, rusyński ambasador, który jest odpowiedzialny za kooperację przy podporze i rozwitku rosyjskiej społeczności przyjaciółskiego samosprawnego kraju. Kocek informował o konkretnych krokach PSK pro zlepszenie jakości żywota żytelniu ta o podporze kulturnych podii w selach i miastach, gdzie żyją Rusyna. OSRS na swoim zasiadaniu dyskutowało o kilku aktualnych tem. Посідувано меджа інчома о рихтуванні новелізації закону о сельском і містном зрядженню. Округлий стіл русинів Словації апелює до власти Словацької Республіки і Національної Ради Словацької Республіки, щоб при рихтуванні новелізації і реформі самосправи забезпечили заховання існуючих прав національних меншин та жадат активної участі представників меншин в рихтуванню реформ. Лице дрібниць дознатися з допису на нашому порталі. Музей історії Польщі черговий раз признав дофінансування в рамках дотаційного програму «Патріотизм будучності» – «Патріотизм ютра». Program podporuje Fundacji Stowarzyszenia Biblioteka, Domu Kultury i Regionalne Muzeum Siłej Polszczy, co zajmują się plekaniem i promowaniem lokalnej dziedzictwa, historii i kultury. W jego ramkach można było wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 10 do 80 tysięcy złotych. Siły budżet to 4,5 miliona złotych. Zgłoszono 797 projektów z całej Polski. Dofinansowanie otrzymali 94 projekty. Na peredzie spisku na samym miejscu znalazł się projekt zgłoszony Centrum Twórczych Działań w Lublinie z nazwą Lemko w Centrum 2026 – Tradycja i Współczesność. Kulturna dziedzictwo lemkiewskiej społeczności na Niżnym Śląsku. На проєкт признано 75 тисяч злотих до фінансування. Чергова третя едиція подій «Лемко в центрі» відбудеться осінню в жовтні-октобрі і листопаді-новембрі. В планах суд концерту, варштату, а й прелекції. Подія рихтувана є Центром творчих діянь в співпраці з представниками лемківської суспільності, але направлена jest na ośrodkach żytelniów powitu. Jak zajawlat otec Bohdan Repeła, paroch prawosławnej parochii Świętej Trójcy w Lubinie, w ramkach tegorocznej edycji podii odbudą się koncerty cerkownej muzyki, jak i narodnej lemkiewskiej muzyki. Budą też prowadzone warsztaty pisania ikon. O detalnym programie organizatora poinformują w dalszym czasie. W kurorcie na Lemkowyni z Łódzkom rosna atrakcja, która ma stworzyć nowy centr życia dla żytelniów, kurortników i turystów. To kurortna promenada długości blisko 1,6 km. Mają ona połączyć funkcje deptaka, bicyklowej stężki i zielonej wypoczynkowej zony. Ciemist ma zachować kameralny charakter, ale jednocześnie stety się reprezentacyjną częścią kurortu. Wzdłuż promenady będą stojali łełka, pergoli, leżaka i specjalne zony odpoczynku. Będą też rowerowo stojaka, nowo parkingowo miejsce i punkt pobierania mineralnej wody. Projekt przewiduje też stworzenie mini-parkiu. Gmina Muszyna otrzymała na to tu inwestycję 8 milionów złotych z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwitku. Ciłkowity koszt zadaczy to ponad 9 milionów złotych. Budowa usztorwat. Zawieszenie prac zaplanowano na sierpień-august 2027 roku.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

takie wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Miałem sentyment do Takołysza, pisałem ho w Szwecji. Wiadomo, w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znów mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychania budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

stóp moich, kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice? Dalekie, niestety, jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różna wabi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czyż o niej pamiętam.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Тяженько на серцю плаче ночі.
0: Карпатська Русь, номер 47. П'ятниця, 18 жовтня, октября 1946 року. Тимко Гамбал в Клівленд, Огайо, получив два письма од родних в старому краю. Єдно з Богуши, а друге із королевої Руської, Грибівського повіта. W piśmie z Boguszy pod datą 11 sierpnia augusta 1946 brat donosy śledujucze. Dziękuję wam serdecznie za szczerą pomoc, bo jak raz pouczyłem i pakunok, i groszy. U nas jest jeszcze czetwero dzieci, dwa chłopci i dwoje dziewczat. Dziewczę najstarsze już pomacha w robocie, chłopec pasy i drugi rik już w armii pochaniał, a to te reszta słabszy, no ciekawy i zdrowy. Tylko to ta wojna nas poneszczyła. Ja jeszcze roblu każdą robotę, bo na dity się nie opuszczu, a słuchu mnie staty wypłaty ty, bo wielkie wydatki i wsio drogie. A to syn najstarszy ożenił się w Krynicy i wyjechał w Rosyju tamtego roku. On już był tam w 1940 roku, to teper musi jechać, choć nie ma ochoty, bo kto był pierwszy, to takomu nie pozwolili tu ostaty się. Petro był tak samo pierwszy, to też musi jechać i ciła jego semia. I Kalister dosyć sobie radł, lem w kamiącie mu nohu. Potołku derewo. Ludej wyjechała po łyna, świaszczanyka mamy prawosławnoho i dzwony sód, bole modyn wzięli nimci. Wzięli by wszytkę, ale zme pochowali. Z pola zme zbliże zabrali, urodzaj był dost krasny. W seli duże zmieniło się. Jakby ty tu przyjechał, to byś nie poznał. I z tych domów, już to ludzie wyjechali, to w dekotrych mieszkają Polakę. Duże smutno na naszych ludej. Bandy poczale chodyty. Zabierają, co popadł, to trzeba chować po dziurach. A do toho i biut. W Korolewi tak zbyle kilku gazdił, że to nicznych na budę. W szpitalu leżat. Pewno z toho nie wyjdut. Prydut to te bandy w nocy i zabierajut. Jak to bude dalej wytrzymać, my nie znamy. Z oschodu listu nie masz dostaty. Syn już rik minął i nie pisze nic. I od druhych nie ma listu. Chyba tak, że to peredadut Polakamy, jak ich peresylajut i z Rosyi. Trafić się, że to dekotry nasze pereselenci wernuć się, ale odyn bez familii, bo familia ostała się na schodzie. Choworiat, jak tam jest. Na służbę stany denebut i każe, że to mu lipsze tut. Posyłam te fotografie mojego syna po tamtej żeni. On się zanymat szoferostwom. A za tamtoho, że to w Ameryce, to nie znam. Stefan mu imię. Aleksander Tkaczyk pomer, a jego syn Asafat był uczytelem w Poguszy. No przyjechali autom i ze spania zabrali. To nikt nie znaje, co się z nim stało. W piśmie z Korolewy brat Kalister pod datą 8 sierpnia augusta 1946 pisze. Drogi braty, donoszu ty, że to ja chory na nohu, bo mi derewo złamało liwu nohu w ptaszkowi, jak zme zwozyli na skład. Nas teper można derewo prodaty. Wojat do kamionki, do ptaszkowy, ale wydajut kartkę kolesu dopłaty od grunta, podatok, asekuracja. Najgrubsze kosztuje 500 złotych festmeter, a kopalniakę od 200 do 400. Grybił był zniszczony na połowinu. Na kosteli weża była bombą zwalena. Odnu czast odbudowali. Podatok gruntowy mamy hektarowej. Od hektara ornej zemli 380 złotych, a z lisa osibne. U nas można kupyty, jak i przed wojną, bo wsio jest po sklepach, zbliża dost, a muku metramy masz dostaty. Jareny na rynku to tak aż ciężko. My przez wojnę mieszkali w swojej chyży. Kontyngenta tak tiahli, że my dwa roky ostali się bez korowy. A teper mamy dwie. No w nas teper strach wekszy, jak w wojnu. Ludej mordują noczami. Spania nie ma. Zbytych chłopiu pomerło trioch w Sanczy w szpitalu, lem z naszego seła. Petro, jak wyjechał do Rosji, to nie pisał do nikogo. Dziękuję ty, brate, za list i za dolara, bo my teper wsio dostali, jak jest posłał. Aż to tamtym razem ja pisał? To prebacz, bo to było tak. Tamtot list od tebe iszł przez cenzuru. To nam wyniale dolar i zminęli tak, że nam dali 94 zł. A ja list napisał i poniósł na pocztu, kole grosze byle w ptaszkowi. To pocztarka kazała prepisaty na kraju, żeby z weceny posyłał. No ty, drogi braty, na to nie dbał, lem posłał drugi raz. Andrzej Śpiak w piśmie do brata Pawła Śpiaka w New Yorku pod datą 25 września, septembra 1946 donosy, że dostał od niego dwa listy i 10 dolarów, a popernio 2 dolary. a dalsze pisze tak. Brat jakby spryszył do naszej cerku i widział, jak ludzie preodity i obuty w amerykańskim ubraniu, to nachodziłby z oczami wiery też, że to Żdynia. Ja był w Ameryci, ale może powiesz, że tam dziwki i chłopciny były tak krasno ubrane, jak te prehełsud ubrane. Ale trzeba dziękować hospodu i tym ludziom, że tak spomachają swoją rodynę, bo heł barstiaszko było żyty. Niemiec wsio zniszczył i zabrał do swojego kraju. Ale teper już się gazdiłka poprał lat. Jarmaki już sód i można kupyty i prodaty, ale nie jest to duże prodałaty, bo ludzie mają po jedni korowi, a najwece to po dwie. Oj, lubej brate, duże ciężkie czasy ja pereżył. Najpierwsza austryjska wojna mnie zniszczyła, a teper znowu to ta druga. Tak, ja robię majże na wojnu, a domałem, że pidu inszego szczęścia hladaty, ale jak widno, to trzeba się trzymać swojej ojcowyzny. Jak się zaczęło pereselenie, to ludzie male wsi wyjty z wielką ochotą. Ja sam dumał i chaty, bo tam dobra zemla i dobry kraj, ale wszystkie naraz nie mogły wyjty. To jedne piszle, a drugie zostale. 30 famili piszło z Ożdyni. No 7 famili przyszły nazad. To opowiadają takie, że jak wydili tamto naród, to się im płakaty chodziło, jak chodziat bidno. Choć mają to isty, mają przeneciu, ale brakuje opału, woda niezdorowa, w liti wielka kepiń, a w zimie wielki moroz. Jak zaszł tam Niemiec, to wielka masa wojska niemieckiego to pochybyła od morozu i konie i mulaky wymerzły, bo nasi chłopci byli tam na forszpanii z Niemcią. To odwozą poprychodyli i powidali, jaka tam zyma. I donoszą ty, że moja dońka z Sowickiego Sojuza tak pisała. Nianiu, kiedy znate, że się tam obstanete, to trymajcie się swoho. A jakbyście się nie obstali, to dajcie się zapisate i prychodte heł z chudobą i z narjadziom gospodarskim. Dalsze pisze, że się jej dost dobry powody. Ja duże zadowolony, że wyszła z tej naszej Polszczy. Napisz jej, że się nic nie za jej ditmy, bo w Sewlity chodyli do mene. Chłopiec był u nas i po paru tyżny. Napisz jej z Ameryki, bo od nas list do niej nie puściat, a nie od niej do nas. List nam prysłała jedną babą, że to przyszła od tamal. Donoszu ty, Anno, że twojej mamy wnuk, Maksyma Mlynarka syn, żenić się ze Sztefanową kapitulową diłką. Od sestry nasty dostali z masztery pakunki. Duże serdeczno jej dziękuję i jej dońki. I od diłkę paraskyśmy dostali jeden pakunok. Zdaje się, że wsio prychodyt, szto posyłajut. Lito u nas było duże choriacze i suche. Ani trzy razy nie lało czerez lito. Żnywa były zawczasu. No makowejazmy pohrabali. Wrody były dos hardy. I komperi zaczynamy kopaty. To sód tyż hardy. Le mi teper sucho. Wody po studniach neje. I jeszcze raz te dziękuję za centy. A nie posyłajcie mi pocztą, bo to ty dwa dolary wece płacić jak tamty desiat. Maria Cymbalak z izb, która robi po hotelach w Krynicy, pisze do swojego dida Zachara Płaskonia w Seymour, Connecticut. W wojenny czas zabrali jej na robotów do Niemiec, no po wojnie wernuła się do Krynyci na swoją starą robotę. Teper perepisuje się z didą, bo chotiłaby dostać się do Ameryki. Krynycia, 3 wresnia, septembra 1946. Drogi diduś, list im od was odebrała i z którego jem dobry wsio wyrozumiła. Potiszyłam się okrutni, że ste diduś tak zdorowy i chocze te mi pomoże tam pryty. Ja wam toho nikoli nie zabudu. Bo żeby tu się zmieniło, to nie trzeba by człowiekowy hladaty Ameryki. Ale to może jeszcze za 2 roky budu cię tak swaryty. A jakby teper były wybory, to zas budu dminiaty pieniazi. Tak chyba się dujut w Krynycy. Ja by toho nie mogła już wytrzymać i musiałaby sobie sztosy zrobyty. Bo jak po Niemciach miniali pieniądze, to można było tylko 500 zł na osobę z minyty. I to na legitymacyju. Jeden chłop z Tylycza ma 80 tysiąc, no dostał swystok papieru. I stojało w ogonku do zminy ponad 200 osób. To był płacz, bo ludzie bez niczego ostawali się na stare roky. I to samo może być teraz. Piszę wam, że dida Pałuka bardzo zbyły, jak jechał do Grybowa i wece chłopił i pozabierali wszystkie groszy. Dobrze, że było dziewcza z nim, no i dziewcza byli i kryczali, a wy Ukraińcy diabły was tu nosiat. I nie znaty jak tu żyty, bo jedne protył druhych. A to ty chłopci po moją ujku Petri, tyż syroty, Hrydzy i Michał. To byli w Gorliciach w maju, ale jeszcze mali legitymacji ukraińskie, to ich tam bardzo zbyły i zamkli. No potem ich wypustyli, lem proklinale. No proszę was, diduś, nie zabudźte o mi. Jak możecie, to się postarajcie. Kus się hańblu, że mamusz, to te roky, noż to robity. I tylko terplu, czerez swoją kochaną mamusiu, że człowiek nie zna poriadno list napisaty. Tak mi dała nauku i wino. Niebiszka teta była młodsza i dobre serce mała, to ich Bóg zabrał. A jej trymat na pokusu. Ona mnie przeżyje, bo mam charakter bohudekułaty zupełnie inszy. A tu ukraińskiego folusznika Mikołaja Diłka skończyła medycynu, jest w Londonii, to ja rozumiem. A mnie mama dała korowy pasty, jak wyszła z Ameryki. I zawsze mnie wydawała, de jaki chłopec był. Ja mam jeszcze dużo roboty, 15 pokoju. Jeden wyjeżdżają, a drugi przyjeżdżają, bo już kolej jest do Krynyci. Takie jest życie. Już się wsio staryje, a młody dorastają. A fi, ja pożyczyła przed wojną 2000 i mam duże grosze po dobrych rukach, co mają do domu, ale dneska nie znacie, co z tym robity. Pytałam się adwokata. To mówi, że przedwojenny dołóg teper stoi 100 złotych za 1 złoty. Heł w Krynicy to w centrum sudhości, a tam, gdzie Afija ma je hotel na Hranici i w Syli, to nie ma, bo nie jest porządku. Stryk mi robili ciu wojnu w fabryci, a teraz powertali młody i wojaki z żenami, to starych nie chodzą po fabrykach. A jak się po wyborach pieniądze zmienia, to budu muszę nakupić dolary, żeby do Ameryki wyjechać, bo po Niemczech, jak mijali, dużo piszło ludzi na nycz. Kochany diduś, czy to nie będzie tam złe, że człowiek ma 40 roków? Ja na to te roky nie wygładam, ale roky są roky. Tu już idę jedna, że to ze mną pracuje. Ona idę do Clifton, za New York, na farmu do ujka. On w pasaiku wyrobił papery i prysłał się w kartu. I w banycy idę do tety, do Filadelfii jedna, to jej prysłale pieniądze, zaszyte w pakunku, $100. Tak i ja, jak nie nazberam, to was poproszę.

Jady góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, ścierp na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wije, kany między turniami Kłazicka.

rozumlenoho jak prostir pronykania się pamiaty, historii ta indywidualnych narracji. Jak raz ses kontekst naznaczonej wyseliniamy, brakom prysutnosti i pererwanym trwaniom staje się punktem wychodu malarskoho hladania opoch artystok. Ikona abstrakcja i duchowa materia obrazu. Marta Krynicka-Orzech w swojej artystycznej praktyce konsekwentnie sichat do dziedzictwa Lemkiu. To fundament refleksji nad obrazem i kulturną pamięcią. W prezentowanym na wystawie cykle przyklikania rozwywać skorsze zainteresowania ikoną, ale w interpretacji wydymy osadzeni w współczesnym malarskim języku. Jak czytamy w kuratorskim tekście, artystka pidny mat cytowania poślidowną probu, żeby pouczyty język ekspresyjnej abstrakcji z wizualną i symboliczną tradycją ikony. Centralna kompozycja charakterystyczna dla ikonowego malarstwa jest zachowana, ale pole ikony cytowania jawy cię autonomnym i znaczuczym prostorom obrazu, w którym stryczają cię ekspresyjny rzest, miściamy roslenne elementy czy wydilene geometryczne obszary. Inspiracją są dodawne ikony, na których widno zup czasu cytowania. Wkryty potemniły mawernik samy, zabrudzeny z naruszeną warstwą farby, która odpada. Zachoplenia materialnym wydom ikony wede do świadomej redukcji obrazu. Lesza dlemy najważniejsze elementy struktury, światy i religijne sceny, cytowania, woznykając z małony abstrakcyjnego prostoru czeres oszczadne zaznaczenia figur postaci i wydymy nimby. Stają się one punktami zasereżenia pizerynia i kontemplacji. Powydoki pamiaty i obrazy znikania. Malarstwo Barbary Hubert chosnuje inczu wizualną strategię, ale tak samo mitno osadzeno w problematyce pamiaty i wtraty. Artystka odrokił pidny mat temu neistniejących miejsc, bywszych seł, które zalali pit rezerwuar Solińskiego Ozera. Na teperyczni wystawi prezentuje paru nowych malarskich cykliów. Maryńczy matysza pamiaty, grupowy portret czy warstwy pamiaty. Jak podkreślał kurator, obrazy Hubert budowane są czeres cytowania zostawienia postaci ludy i architektonnych motywów z pejzażem, wkrytych transparentnymi warstwami farby. Osobliwo ważnym symbolem staje się siluet cerkwy w krywi, pojawia się w wielu robotach jak uniwersalny symbol rusyńskiej dostamenności pogranicza. Postaci są najczęstsze wkazywane od peredu, wzięte z archiwalnych, rodzinnych fotografii, postepenno się rozmywają. Transparentne farby sprzyczyniają, cytowania, efekt pronykania się obrazu i postepennego znikania form. A sam obraz staje się nositelem relacji między przestrzennictwem a ustępowaniem, pamięcią a wtratą. Malarstwo Barbary Hubert może odczytywać jak wyt po wydoku pamięty obrazów zatrzymanych na granicy znikania. W dialogu. Wystawa pronykania nie proponuje dosłownej rekonstrukcji minułosti, protywnie. Jak zaznaczono w kuratorskim tekście, pamięć mieścia je wkazana cytowania nie jak rekonstrukcja, a jak odkryty i wielowarstwowy proces wyjawiania śladów minułego w współczesnym obrazie. Stricza dwóch malarskich języków tworzy prostor dialogu między sakrum a codziennością, między tym, co materialne a duchowe, obrazom, a tym, co nieprzytne. Przyklikania je wystawą o pamięci jak procesi, kruchym, niejednoznacznym, furt negocjowanym. Poniedziałek, 11 maja 2026 roku. PSK schwalił dalsze eurofondy do rosyjskich regionów. Autor listy Petro Medwid. W poniedziałek, 4 maja 2026 roku, odbyło się 22. zasiadanie Rady Partnerstwa Przesiewskiego Samosprawnego Kraju, PSK. Jak informowała choworkynia PSK Dasza Jeleniowa, zasiadanie przyniosło schwalenie nowych projektowych zamierzeń integrowanych terytorialnych inwestycji. Sąd w ciłkowi sumie 3,8 milionów eur i sąd premowany na moderniejsze kulturne obiekty, jakostniejsze szkolstwo, ale na przykład i na rewitalizację historycznych obiektów. Cytowania. Żupne eurofondy sąd pro nas kluczowym i adresnym instrumentom. Nie inwestujemy od stoła, ale toczno tam, gdzie primatory i starostowe najwece potrzebują pomóc pro zlipszenia żywota u swoich miastach i sełach. Powił predseda PSK Milan Majerski. Dzięki mechanizmu integrowanych inwestycji kraj nasztartował masywną podporę pro najmniejsze seła do 500 żyteliów. Medże podporeny ma małe masełamy, sąd teper i rosyjski bajeriuci czy topola. Żupan Majerski wspomniał, że Rada Partnerstwa PSK schwaliła jej przybliżno 10 milionów euro na kanalizację i wodowod w celi zboj. Schwalany projekt miasta Swydnik w sumie 359 tysięcy euro z groszy Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwitku zabezpieczuje riszenia na zatrzymowanie wody pośrednictwem kompleksnej rewitalizacji prostorii pro oddych i pisze na ulicy 8 Maja. Lokalita się ma zmienić na parkowo-oddychową zonę z łoczkami, oświetleniem, a fontankami na pitną wodę. Wytworzy się ma i deszczowa zachorota. W sąsiednim okresnym mieście Stropkowi będzie produkowana 4.

jednoczesna zawieszalna obnowa hołownej płaszczy. Rada Partnerstwa PSK intensywno pracuje na napełnianiu finansznej alokacji z programu Słowakia, która je pro priasiłski kraj wstanowlena na równy 293 milionów euro. Aktualno jest chwalonych już 92% alokacji, idę o 257 projektowych zamierzeń w sumie 270 milionów euro. W schwalowaniu projektów finansowanych z żupnych eurofondów należy priasiłski samosprawny kraj między najaktywniejsze krajskie samosprawy, informowała Jeleniowa. W Hrabskim przypomnieli sobie 50 roków od śmierci świeczenomuczennika Wasylija Hopka, autor listy Petro Medwid. W niedzielu 10 maja 2026 roku w Hrabskim, rodnym seli błażenego świeczenomuczennika Wasylija Hopka, preszywskiego pomicznego episkopa, odbył się archieparchialny odpust, którym sobie duchowieństwo i wirujuczy grekokatolickiej cerkwy na Słowakii przypomnieli 50 roków od śmierci błażenego. Jak informował choworcia Priasiłskiej Archieparchii, otec Michał Pawleszynowicz, torżestwo poczęło modlitwą Świętego Różańca, pak prodążowało molebną ku blażenomu świeszczenomuczennikowi Wasylijowi. Nie hladał sławu, wszystkich lubił. Głównym punktem odpustu była archierejska liturgia, którą w cyrkowno-słowiańskim języku odprawiał wysokoprosiaszczenny władyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop i metropolita. W jednym z nim służyli i preświaszczenny władyka Kurt Bernet, archieparchialny episkop Pasaiku Sesha, który je w tym czasie na roboczo duszpasterski na wszczywi w Europie. W jednym z nim służyło ponad 30 świeszczenników. Na torżestwie brało uczest i mnoho monaszok i wirujących z szerokiej okolicy. W propowidę hołowa grekokatolickiej cerkwy na Słowakii wkazał na wece historycznych faktów i z żywota Bożenoho, przy czym wychodził z świadectwa jeromonacha Anatasa Pekaria, który o władykowy Wasylijowy powił to te słowa, cytuania. Wasyl Hopko nie hladał sławu, nie domagał się sprawiedliwosty, ani nie żadał pomstyty się, wszystkich lubił, wszystkim odpuszczał i mał na machu posłużyty swojej eparchii jak pomiczny episkop, koniec cytuania. Kiryjona akcentował u propowidy żertwenną służbę świeczenomuczennika Wasylija po roku 1968, kiedy naperek pitłomlenomu zdorowlu powzbudował wirujuczych, rukopołożył świeczennikiu i pomachał przy obnowie cerkownego żywota. Jednoczasno był prosty i bliski ku obyczajnym ludziom i mał sposobność nesty terpienia w tychoty i do wiry w Boha. Na końcu torżestwennej liturgii przychowarił się i władyka Kurt, który podkreślił osobność władyki Wasylija jak męża, który w ciężkich czasach komunizmu został wierny Bożemu Słowu i Świętejszemu Otciowi, przy czym wkazał na realność dzisiejszej doby, której nie dominuje żadne obmedzenia swobody czy wieroispowiadania, ale sama swoboda, ducha pomocy i groszach robi ludzi jeszcze więcej niesłobodnymi i związanymi. Świeczennomuczennik Wasylij. Błażeny świeczennomuczennik Wasylij Hopko był grekokatolickim episkopom, muczennikom komunistycznego reżimu i wyznaczną osobnością grekokatolickiej cerkwy na Słowakii. Narodził się 21 aprila 1904 roku w Hrabskim. Pro swoją wiru i wierność papowi rzymskiemu był podczas totalitarnego reżimu wjazniony i prześladowany. Amer 23 jula 1986 roku. Wseleński archierej Joan Paweł II o wychołosł za Błażenoho u 2003 roku w Bratysławii. Grekokatolicka cerkow sobie jego praznik przypomina 11 maja, w den, kole przyjął u 1947 roku episkopską hierotonię. Jego moszczy są ułożone w bocznej kaplicy katedralnego soboru świętego Joana Chrystytela w Prieszowi. U Świdniku odkryli informaczny center Europe Direct. Autor listy Petro Medwid. U wtorek 12 maja 2026 roku odkryli u Świdniku nowy informaczny center Europe Direct, który ma służyć jak punkt kontaktu między żytelami pidukleńskiego regionu i instytucjami Europejskiej Unii. Informuje o tym agentura TSR. Center wyniknął pod pokrowytelstwo Konfederacji Profsojuzów Słowackiej Republiki i należy do sity 10 nowych centrów Europe Direct na Słowakii. Na świątecznym odkryciu brali uczest przedstawicielka Kancelarii Europejskiego Parlamentu Natalii Szczasna, prymatorka Świdnika Marcela Iwanczowa i wedúcej od dilinia komunikacji przedstawicielstwa Europejskiej Komisji na Słowakii Peter Żabka. Prezydentka Konfederacji Profsojuzów Słowackiej Republiki Monika Uhlerowa przy odkryciu powiła, że profsojuzy dijut na ciwi Słowakii, no posrednictwom nowego centra chociat ukrypy typy repojenia socjalnych i roboczoprawnych tem i z regionom Sewerowychodnej Słowakii. To, że wybrali Świdnik, za jej słowami, jest powiązane z tym faktem, że region ma dochodowe, socjalne i ekonomiczne problemy. Zadaczą centra jest dawać informacje o Europejskiej Unii, tworzyć prostor na dyskusję o europejskich temach i organizować oświetne aktywności pro szkoły i żyteliów.
Medže hołowny priority centra należy podpora dialogu z hrażdanami, podnymania świadomości o prawach hrażdaniu, bezpieczeństwie, ochronie żywotnego otoczenia czy digitalnej transformacji. Podczas roka planuje center przygotować 6 regionalnych podii. Aktywności chce realizować w współpracy z Konfederacją Profsojuzów Słowackiej Republiki, Europejską Profsojuzną Konfederacją i Europejskim Gospodarskim i Socjalnym Komitetem. Europe Direct są miejscowe kontaktne centry, które podawają informacje i odpowiadają na wszystkie wątpliwości o europejskich dealach. Odpowiadają na nich osobno i z ohľadom na miejscowe obstawienie. Szkolowane robotnicy organizują podii na szkołach, dyskusje z miejscowymi i regionalnymi politykami, reprezentują Europę na weletorchach i nawiązują kontakty z żytelami. Na osnowie więcej jak miliona poprosił za rok, mają pak europejskie czynowniki możliwość poznać potrzeby i obawy hrażdaniów. Sereda, 13 maja 2026 roku. Poczesnym gromadzianynom Kałużskiej Gromady stał Fedir Labyk, autor wisty Seweryan Kosowski. Do spisku poczesnych gromadzian Kałużskiej Gromady dołączył zasłużony lemkiuski dijacz Sered Lemkiu na Ukrainie Fedir Labyk. Rieszenia w tej sprawie przyjęła Kałużska Miasteczka Rada. Labyk był odznaczony za długoletnią pracę i wyznaczne dosiągnięcia, w tym na niwie lemkiuskiej kultury, cytowania. Pan Fedir to człowiek archiw, człowiek dusza, czyja praca z ochrania pamięć predków dla naszych potomnych. Jego autorytet wśród lemkiuskiej gromady ta mieszkańców Kałużczyny jest bezpiecznym, pisze się na oficjalnym sajcie Kałużskiej Miasteczkiej Rady. Laureat urodził się 20 maja 1937 roku w Świadkowie Wielki Jaselskiego Powitu. W 1945 roku rodzina Labykiu była wyselena na radziańską Ukrainę do Stalinowskiej Oblasty, dnes Donecka. Od 1946 roku prożyła w Kałuszy, gdzie ostatecznie osiedlili się Lemki, jak wtikali z Dalekiego Wschodu. W 1955 roku zakończył kałużską średnią szkołę. W 1964 zawarszył kałużski chemiczno-technologiczny technikum, a w 1981 Iwano-Frankiwski Instytut Nafty i Gazu. Był deputatem Kałużskiej Miasteczkiej Rady drugiego demokratycznego sklekania. W 1955 roku był czempionem Kałusza za sportowej gimnastyki. Fedir Labyk należy do pokolenia tych, jakie już na zaczatku 90-tych roków włóczyli się w odrodzowania lemkiwskiej kultury seret pereselenciów do Ukrainy. W 1992 roku był obrany weduczym Kałużskiej Miasteczkiej Gromadzkiej Organizacji Wseukraińskiego Towarzystwa Lemkiuszczyna. Neodołcha był za sprawą działalności Labyka osnowanej chor studentka, jakomu w 1996 roku było nadane zwania Narodnej Samodialnej Folklorno-Etnograficznej Ansambl Piśni i Tańcia. Labyk jest do dnes aktywnym uczestnikiem kolektywu studentka, gdzie śpiewa, tańczuje, wykonuje wersy ta humoreskie po lemkiwsku. Sam ansambl do teper tworia w bliższości jeszcze urodzenci lemkoweny, pereselene jak dity w sorokowych rokach 20. stulecia. Był inicjatorem i organizatorem odkrycia w Kałuszy skulpturnej kompozycji w pamięć pereselenciów z Polski, w tym czyśli z Lemkowyny. Jak jeden z nieczyslennych dijaczów na Ukrainie dbat o krasu lemkiwskiego języka, o to, żeby besida, jak uchosnują lemky, była czysta, bez wlejań szczuczych języków. Sam prekrasno besiduje po lemkiwsku. W 2025 roku kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała mu nagrodę imienia Epifana Drołniaka Nykefora, cytowania, za trud życia oddanej dla lemkiwskiej kultury. Odebrał jej osobisto w czas minuloricznej 45. lemkiwskiej watry na Czurzenich Michałowi, gdzie występował i kolektyw studenka. Na podii wspominana była i 80. rocznica tragedii, weselin Lemkiu na radiańską Ukrainę w 1945 roku. Czwartek, 14 maja 2026 roku. Lemko Tools, miejsce lemkiuskiego języka w digitalnym świecie. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Jeszcze do niedawna o buduczności lemkiuskiego języka besidualizmy w kontekście szkoły, literatury, kulturnej działalności, folkloru, historycznej pamięci czy prysutności języka w publicznym prostorii. Były to fundamentalne zwidania, bo jak raz w tych obszarach przez wiele roku ryszało się dalsze peretrywania lemkiuskiej kultury po katastrofach 20. stulecia, o rozognaniu wspólnoty i zaniku naturalnego językowego środowiska. Na samym werszku skorsze wymienionego jest oczywidno medzypokoliniowy perekaz. Dnes jednak dobry wydymy, że istnieje nowy wymiar fungowania języków, digitalna obszar. Tohyn odbywa się wielka część współczesnej komunikacji. Tam perenosy się edukacja, medii, archiwizowania znania i sztodenne są spilne życia. Język, który digitalnie nie istnieje, zanykat.
Cylenkiwski jazyk istnuje tam, gdzie prochodzi współczesna komunikacja, znaczy w internecie. Nie idę użlem o prysutnist azbukę w komputerii, smartfonii, czy możliwość zapisania tekstu. W 21. stoliciu jazyk funguje ci szczerez prehladarkę, automatyczne tłumaczenia, rozpoznawania besidy, syntezu hołosu, aplikacji, socjalne medii, nariadia sztuczno inteligencji, czy digitalne bazy danych. To hyn współcześni tworzy cię nowa infrastruktura komunikacji. Nie jest w technologiach, nie istnujesz. Dla wielu języków to proces, który przechodzi naturalnie w jedno z rozwitką technologii. Problem zaczyna się w premierii małych języków, osobowo tych, które dziesiątkami roków funkcjonowały na instytucjonalnym marginesie, bez dostępu do techniki. To gdy brak digitalnej prysutności to nowa forma wykluczenia. Wielu małych języków przechodzi podobny scenarii. Sąd prysutny w kulturii, w piśniach, w podijach, ale postepenno znikają z codziennego życia. Czom? Tyż za to, że sąd coraz mniejszy praktyczny. Młodsze pokolenia piszą wiadomości po polsku, po słowacku, serbsku, madziarsku, po angielsku, dodajesz to chcesz, nie z ideowego wyboru, ale za to, że tak jest skorsze, mają możliwość chosnować różne nariadia, słowniki, autokorektu, podpowiedzi itd. Nie musia dodumać nad zapisem. W premierii lemkiwskiego języka zaraz pojawia się widania, ale jak to napisaty? Jak raz w tym miejscu zaczyna się problem. Język, który nie ma swojego nariadia, prohryłat na etapie praktyki, bo jest trudniejszy w osnowaniu, bo nit lekko dostępnych słowników, nariadia, żeby prowiryć zapis, systemu, który budą podpierate pisania. W rezultacie osoba, która jest i świadoma, i zaangażowana, często rezygnuje z osnowania lemkiwskiego języka w codziennych obstawynach, osobliwo w internecie. Heł, ja bycia prostier dla takich inicjatyw jak lemko.tools czy lemkotran.com. To nie ciekawynka czy gadżet, lem to próba odpowiedzi na konkretne potrzeby hosnowateli języka. Co to zmienia w praktyce? Z punktu widzenia hosnowateli najważniejszy nie są deklaracji, ale funkcjonalność. Platformy, wydi lemko.tools czy lemkotran.com, mogą oferować i rozwijać merynczyma słowniki i skore prowiriwania swiju, pomagać w interaktywnej nauce, redukować orfograficzny chaos, podpierać tworzenia tekstu, dawać rozrywku. Język, żeby peretrwać, musi być wygodny. Nie starczy, że jest ważny, krasny, najbliższy naszemu sercu i duszy, ta, że symboliczny, nie da się go niczym zastąpić. Język musi być skorej, dostępny, prysutny, wsiadł tam, gdzie piszemy i na co dzień się komunikujemy. Protiahom poślednich paru dziesięciu roków była zrobiona wielczesna robota dla zachowania lemkiwskiego języka. Rozwijano literaturę, edukację, presu, radio, wydawniczu dialnictw, wczynia itd. Jednocześnie świt zmienił się skorszy niż model ochrony męszynowych języków. Dnes dobry widzimy, że bez technologicznej prysutności język ostaje poza hołownym nurtom komunikacji. Prysutnist lemkiwskiego języka w internecie nie jest luksusem ani dodatkom, jest wymogą dla jego dalszego rozwitku. Za to inicjatywy takie jak lemko.tools czy lemkotran.com warta widzieć nie jak technologiczny projekt, ale jak strategiczny element szerszego procesu budowania współczesnej funkcjonalności języka. Nie idę wyklucznie o wychodu hosnowateliu czy moderny wizerunek. Idę o stworzenie obstawień, w których język może nadal funkcjonować jak pełnoprawny nariadia komunikacji współczesnego człowieka. Na Radzie Władzy Słowackiej Republiki pro Narodnostne Męszyny ruszyło się szkolstwo, muzei i narodnostne wysyłania. Autor listy Petro Medwid. U wtorek 12 maja 2026 roku odbyło się tradycyjnie w prostorach bratysławskiego władnego hotela Borik czwarte zasiedzenie Rady Władzy Słowackiej Republiki pro Narodnostne Męszyny. Zasiedzenia wił podpredseda Rady i jednocześnie upełnomoczonej Władzy Słowackiej Republiki pro Narodnostne Męszyny Akosz Horoń. Rada obchoworyła 10 punktów, między którymi były szkolstwo, narodnostne muzei, narodnostne wysyłania czy aktualne legislatywne procesy. Za rusyńską narodnostną męszynę brali uczast wszystkie triomy członowe tego poradnego organu władzy – Martin Karasz, Petro Medwid i Milan Jan Pilip, jaki je jednocześnie precedą Pałaty Narodnostnych Męszyn. Na początku upełnomoczonej Horoń przypomniano, że niedawno nas na wsze odpustył pan Andrzej Posz, który stojał przy znowu zrodzeniu niemieckiej narodnostnej męszyny na Słowakii po 1989 roku. Dołho był członem wyboru pronarodnostnej męszyny i etnicznej grupy. Stojał przy zrodzie Muzea Kultury Karpackich Niemców, gdzie był pak i dyrektorem i u 1990 roku był osnowatelom i precedom karpato-niemieckiego obszczestwa. Członowie rady oddali mu cześć minutą tycha.
W temie uczebniki buda resort lada te możliwosti. Členové Rady Vlády Slovenskej republiky pro národnostné menšiny dostali na zasedání informaci o aktuálním stání národnostného školstva za 2025 rok. Cytuania. Jednym z wyznaczonych legislatywnych kroków była nowelizacja szkolskiego zakona schwalona władzą Słowackiej Republiki w roku 2024 i z płatnością od 1 januara 2025 roku, która przyniosła wece korekcji relevantnych pro narodnostne szkolstwo. Pisze się w dokumenty, które členowe rady dostali peredom. Okrem szkoł i z nawczalnym językiem narodnostnej męszyny zdefiniowali się i szkoły z nawczaniem języka narodnostnej męszyny, gdzie się uczyć język i literatura narodnostnej męszyny i może się w języku narodnostnej męszyny uczyć i dekotry dalsze przedmety. Postupno się zaprowadzała i systema podpornych kroków, które podla zakona się podawają w materyńskim języku szkolaria albo u nawczalnym języku szkoły. Momentalno są ewidowane 4 materskie szkoły z nawczalnym językiem rosyjskim, 2 osnowne szkoły, żadna średnia szkoła. Tak samo je 431 szkolariów osnownych szkoł, które chodzą do szkoł, gdzie je holem nawczania rosyjskiego języka. Ministerstwo Szkolstwa odpowiło w dokumencie na wopros rosyjskiej męszyny, który dotulał się toho, że resort dał 2 miliony eur na kupowanie uczebników w językach narodnostnych męszyn, no uczebniki realno nesud, przy czym się na to skarżyli nelem Rusyny, ale i Ukraińci, a Madiary, cytuania. Resort Szkolstwa w roku 2020 odkrył rynek z uczebnikami i wydawania uczebników je w kompetencji okremych komercyjnych wydawatelstw i resort uczebniki nie wydaje. Ministerstwo Szkolstwa sobie uświadomuje krytyczne stan i nisku dostępność do których uczebników w językach odnosnych narodnostnych mężczyzn i hladać możliwości podpory ich wydawania. Koniec cytowania. Na dopełniający wopros Petra Medwidia, czy ktoś wierzy, że komercyjne wydawatelstwo bude wydawać pro tak pro rynok nieinteresną publikację jak uczebnik w rosyjskim języku, przedstawiciel ministerstwa Kalman Petoc potwierdził, że hladają na resorcie możliwości, żeby to stan jakąś podporą pro wydawatelstwa poriszyli. Na dyrektora Rosyjskiego Muzea bude konkurs. Punktem zasiadania była i informacja o wyrocznych sprawach o diatelności narodnostnych muzeów Słowackiego Narodnego Muzea na Słowakii za 2025 rok. Potiszującym faktem je, że Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rosyjskiej Kultury w poślednim czasie wykonuje i nauczno-badatelską robotu, co długo brakowało. Okrem toho, na perek konsolidacji publicznych finansów w minionym roku zorganizował szumne czysło wystaw i dalszych podi u swoich prostorach. Przedstawicieli Rosyniu interesowali hołowno dwie temy. Pierwszą je tema dyrektora, kiedy ku 22 oktobru 2025 roku była odklikana dyrektorka Luba Kralowa i od tołdy mał muzej uszlem dwóch powierzonych dyrektoriów, Jana Pywowarnyka i teper Ludmiłu Rażynu. Drugą je problematyka rekonstrukcji prostoriów. Na to te temy dali členowe rady za Rosyniu w oprosy resortu na aprilowym zasiadaniu Pałaty Narodnostnych Mężczyzn. Co do rekonstrukcji prostoriów, Ministerstwo Kultury znowu powtórzyło, że na to nie ma momentalno groszy. Cytuję. I z ohledą na techniczny stan obiektu i obmedzenie finansowe możliwości resortu kultury na jego sanację i obnowu toho czasu ociniuje się dalszy postup przy sprawowaniu toho majetku, przy czym rozdumuje się i o możliwości perenesty Słowackiej Narodnej Muzeum Muzeum Rosyjskiej Kultury do lepszych prostoriów, które nie wyżadują tak wysokie koszty na rekonstrukcję i chod muzeja. Napisało ministerstwo w odpowiedzi. Na zasiadaniu brała uczest i powierzona generalna dyrektorka SNM Wierosława Bernatowa. Tota informowała, że dokończyła procesy ku tomu, żeby do 30 dni był wypisany konkurs na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rosyjskiej Kultury i muzej tak po miesiącach mich byty holem w tej oblasti zastabilizowanej. Dodawamy, że na żadost predsedy okrągłego stołu Rosyniu Słowakii międzyczasem Bernatowa potwierdziła striczu, na który budu uczestny členowe Rady Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyzny i член prezydii okrągłego stołu Rosyniu Słowakii Petro Stefaniak. Na striczy się mają obchoworyty szersza problematyka rosyjskiego muzejnictwa, wkluczno propozycji dla których aktywistów, żeby muzej perenesty do Medzielaborec. Górali u fondi na pered dyskusja. Uczestnik zasiadania był i Jan Sztołka, dyrektor Męszynowego Fondu, który odprezentował sprawę o diatelności fondu na podporu kultury narodnostnych mężczyzn. Wece interesu, jak sam dokument, wyklikała problematyka nowelizacji zakona o fondi, kiedy w minionym roku byli górali przyznani za 15 oficjalną narodnostną mężczyznę na Słowakii, no do teper nesut w grantowi schemi i nie mogą żadaty dotacji na swoje projekty. Tak samo się przedstawicieli mężczyzn widali, jak je na tym rychtowania większej nowelizacji zakona, która by wyryszyła niedostatki, na którą mężczyzny dowodobo zwracają uwagę.
Przedstawicielka resortu kultury na zasiadaniu powiła, że momentalno się nie robi na większej nowelizacji. Co do małej nowelizacji, która by zauczyła górali do dotacznej schemy, to ta je za jej słowami przygotowana. No powtórzyła już skorsze awizowane stanowisko resortu, że napered odbude się fachowa dyskusja o góralach, jak narodnostni mężczyźni, pak się bude riszy też to dalsze. Realno to wyzerat tak, że słowacka władza napered wyznała góraliu za mężczyznę i teper jak kiedy cofała potysku i z dekotrych góralskich i słowackich nacjonalistycznych kruchił, które są proty toho ryszenia, żeby górali byli mężczyzną. Krytyczność jaku sytuacji wysłowił Paweł Zamiszka, przedstawiciel góralskiej mężczyzny w radii. Wopros góraliu tak leszył się niedoryszenej. Monitoring rekomenduje dennik prorusyniu i posylnienia szkolstwa. Temą czwartego zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostne Mężczyzny była i sprawa o realizacji 6. koła monitoringu urowny implementacji Europejskiej Harty Regionalnych albo Mężczyznowych Jazyków u Słowackiej Republiki. Monitoring prochodził u mynów Szymroci. Eksperty, które robili monitoring, mają 20 rekomendacji co do rusyńskiego języka. W dokumencie się doczytamy, że rekomendują słowackiej władzy przyjęte kroki na przyspustnienia przeważnej części przedszkolskiej, osnownej, średnioszkolskiej i technicznej fachowej oświaty po rusyńsku w obłastiach, gdzie to język tradycyjnie osnuje się i zabezpieczyty kontinuitu między urowniami oświaty. Rekomenduje się i oświata prouczyteli, który uczat w rusyńskim języku, zabezpieczyty nauczania historii, która odzerkaluje rusyński język, pro wszystkich szkolarzy u oblasty, gdzie to język osnuje się, posylny tych osnowania rusyńskiego języka w komunikacji i z organami i publicznymi służbami, ale i polekszaty możliwość, żeby rusyny mogli maty też dennik albo dennik, wkluczno online wydania. Tolem czas rekomendacji, które eksperty dali do dokumentu i swojego minuloricznego monitoringu w odnoszeniu ku rusyńskiemu języku. Rychtuje się sprawa o hosnowaniu języków mężczyzn. Rada obchoworyła na zasiadaniu i informacyju o ocinieniu pełnienia zadacz akcznego planu ochrony praw osób, który należy ku narodnostnym mężczyznom i etnicznym grupom na rok 2021-2025. Dalszą temą była informacja o przygotowaniu sprawy o stanie hosnowania języków narodnostnych mężczyzn na terytorii Słowackiej Republiki. Rychtowany dokument będzie monitorowany rok 2023 i 2024. Materiał wypracuje Urząd Władzy Słowackiej Republiki w jedno i z Urzędem Upoprawnionego Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyzny. Będzie to za poriadkom semej taki dokument. Cytowania. Spracowania sprawy je toho czasu zakończone na roboczej urowny. Dokument będzie finalizowany i z obciachowego, analitycznego i redakcyjnego boku i je prerychtowany na jego przedłożenia do internego przypominkowego procesu. Pisze się w przedłożeniem dokumenty. Archiwne radiowe programy będą digitalizowane. Szef sekcji narodnostnego wysyłania słowackiej telewizji i radia Attila Lovas na zasiadaniu odprezentował sprawę o pełnieniu koncepcji narodnostnego wysyłania STWR. I z przedłożonych materiałów wydity, że publicznemu teleradiu w ramach koncepcji, która była przyjęta w 2020 roku, nie podaryło się zrealizować mnoho dił. W czasie konsolidacji nie je napełnienia poda Lovasa ani tylko prostoru jak mnłosty. Kiedy besiedujemy o telewiznym wysyłaniu, prawdą je, że się podaryło i 120 hodyn za rik zrobić 500 hodyn narodnostnego wysyłania. No tak samo je faktom, że na przykład Todd Rick i z tych 500 hodyn może telewizja wyrobi tyle 148 hodyn premierowych programów, znaczy wykrzyna i z 500 hodyn będzie tworzona powtórniami. Lovas przypomniał, że rada by mała żadaty nelem gwarancji hodyn wysyłania, ale i gwarancji groszej na wyrobu premierowych programów. Nie spełniło się ani rozszerzenia madziarskiego wysyłania Radia Patria, rozszerzenia wysyłania w romskim języku, od okremlenia narodnostno-etnicznego wysyłania tak samo nie zrealizowało się. Spełniło się, że Radio Patria je teper już i na DAB+, a u redystrybutorium. Choć madziarski informacyjny portal STWR rozbiła, plany z jednakiem romskim i rusyńskim portalom się nie zrealizowały. I z tych, ale i mnohych dalszych faktów wychodzi, że mężczyzny musiał tyskać na dofinansowanie narodnostnego wysyłania, inszak nie może czekać dalsze pozytywne rezultaty. Przedstawicieli rusyńskiej mężczyzny już skorysze apelowali, że nijak nie digitalizuje się radiowy archiw narodnostnego wysyłania w Koszyciach. Pocieszającym faktem je, jak informował Lovas, że naszli się grosze na to, żeby w najbliższym czasie była przyjęta osoba na czastkową zaniatost, która przed tym u narodnostnym radiowym wysyłaniu robiła i to ta pocznie z digitalizacją archiwu. Jednocześnie Lovas powiedział, że radiowy archiw ma je przenieść się do budowy telewizji w Koszyciach. Co z reformą samosprawy? Pośrednim planowanym punktem była informacja o aktualnych legislatywnych procesach i aktywności w obłasty praw narodnostnych mężczyzn.
W punkcie ryżne Petro Medwid zwrócił uwagę na to, że przed czasem z drużynia Miast i Seł Słowakii i z drużynia Samosprawny Kraj Słowakii przedstawili pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy. Dokument rachuje i z uczuwaniem Miast i Seł do większych cilków i małaby to byty rewolucja w samosprawach, poklaby to władza i parlament pryniali za swoje ryszenia. Nikt przy tym nie komunikował z narodnostnymi mężczyznami i mężczyzny nie znają, jak u większych cyklach będą gwarantowane ich prawa, które mają teprę w ramkach okremych seł i cymist, gdy tworzą holem 15% żyteliów. Upowodnomoczony Akosz Horoń powił, że w tym dili będzie kontaktować bezodkładno dyrżawnego sekretaria Ministerstwa Wnętrznych Spraw Słowackiej Republiki Michała Kaleniaka, który ma to tu agendę u swoim portfolio i będzie żadaty, żeby przed przyjmowaniem takich ważnych ryszeń były wszystkie detale komunikowane z przedstawicielami mężczyzn. Dalsze zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodności Mężczyzny i Etniczne Grupy odbudę się w oseny, przed tym będzie zasiadaty Pałata Narodnostnych Mężczyzn. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiwski hołos w twoich rzy. Lem FM.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w Piatnyciu na słuchowisku. No i przed nami następna już część karpackich noweli Petra Polańskiego i jak pamiętacie nowela karpacki Honczar. Zapraszam bardzo serdecznie. W seli był czas żnył. Złatyste morze kłało się już na nywy. Bez mała wszytok selski naród był na polach, a ekonomy i hajduki krutyli się pomedze chyżamy jak chytre zmyi i wyhaniali nahajkami ostatnich selan na pańskie łady. Pracujące masy doznawali od nadzeraczy doli hirszoj od newilnykiu na zamorskich plantacyjach. Po drogach czas od czasu przejeżdżali do dworu didycza to kosyniery, to stara szlachta. Ożytworiali rewolucyjny plan wożdia Mirosławskiego szeroko hołosiaczy manifesty. Lemhirskie prostory były takoj porożni. Tam, jak demon po dykych krainach budy umyrosłał. Ta nie propał jeszcze dla niego raj. Pred wchidą bramą raju stojał win i z żażdą pył z riky ewne. Zapustył się daleko do lisa, szto hraniczył już z połonyńskima trawami. Nie nadychaty się tym powitriom i wydyt się nie je tu smerty. Zapach żywyci, diwanny, kmynu, habzyny i tymianu tworyt preczudowy balsam. Był Mirosław w swojej stychii, z zachoplinią powtarjał win słowa piśni o tym samym lisyku i o konopelci, to zas wstuplali się słowa sesypisny inczy, serdeczni i płynuli o pełnych grudy. Iszcze nie wtychły ostatni jej zwuky, kole tychisio, hej bez daleka ozywający się anhelski chor dała się poczuty od połyt dziwocza piśnia. Cja w łuzi nekalyną była, a hoło stremtił jak płacz ditynczatesz to w błażennym spokoju wtyszat się przed snom. Nikoli Mirosław nie był tak zachoplony piśnią jak dnes, ny artystyczny pasaże śpiłanok, ny wszystkie ich wybranci i pianissima nie byli dla niego tym, czym była to ta piśnia, szto płakała i tużyła jak zniewolony heruwymy, a jednako sred płaczu śmijała i pestyła się nad nią. Krocznął dale. Pomedze zeleniawą lisa zasyjało makowe kwitia febronki, kotra dokińczują czy piśniu hladała hejby kochosy pit tiniu smerekił. Febronko! Wytał Mirosław i nemich namyłwaty się jej postaciu. Mam nadzieję, że pomożesz mi nazbyraty rybił, rekła febronka i dwychła gunemu koszyk. Z lycia jej była pełnota życia. Choć hotowa jem, zastawy ty się, że ty ani jednoho prawdywoho chryba nie najdesz. I ja tak dumam, odpowił Mirosław. Adże niczego nie wydżu, lem hejby wo śni bułkam, jednako prynymam zastawyny. Ponachlaj się tołdy. I chodyle po miachkim lisowym kilymi radisny i swobidny. One dołcha napełnył się kisz.
budę. Rekła frewronka. Teraz możemy oddychnuty. Naszła jem za potoką, misce kotre zachopyt aczy i tebe. Kiet masz dajaku, podmytam. Na wse bud mi prowidnyciom w życiu. I Mirosław rozmyłowano, wsmotrywał się w jej oczy. Chwaryła jem już, nie żartuj. Tremczu. I starał się budu zas o twoju łasku. To niemożliwe. Taki jem wielki wynownik. Nit. Prorekła Fewronka. Ta ja nie aż tak wielka władarka, żebym mogła oszczesliwlać do koho swoją łaską i sypać jej projawamy jak kwitią. Bo ty sama jak kwit, jarnyczka, szto rosnę w rozkisznym uroczysku. Dumasz czudny my kwitkę, odpowiła otwierajuczy mysel. Ich liczny czy własnywosty znam lepsze od tebe. Wyszły z lisa na kraj połonyny. Fewronka prystanuła, przytrzymała ruką Mirosława i zrywajuczy kwitoczkę rozpowiadała o każdym z osibna. Lekcji takoj czudowej doktorki wiczno słuchałby Mirosław. Ta raptom za chorą rozlach się wystrzył, odbył się stokratnym echom. Aż to było dale, doznate się po pererwie.

To mi otec, pobiła Fewronka. Odneho znam się na zilu, ale podme, nasze zachoplujucze miejsce niedaleko już, tam desy i moi nianio. Stupywszy na berch połonyny smutryli na okolyciu. Daleko widno było szyroczezny Karpaty, wszystkie hory, lisy były z okrema czastiu tej różnorodnej mozaiky, jaku przedstawlat nasza werchowina, kiedy smotryt się na nią z połonym. Lem Magura, pykul, wdali temniejuczej bachnowacki lis i szpyczasty kyczery władili nad siłą reszt, szto koryt się przed tyma kolosamy. Miściamy błyszczale i seła, rozlachnene nad irskie marikamy i potokamy, a tu i tam odznaczał się to staropolski pseudodwir, to bani cerkwy, to stary rozwaleny. Jak prekraśni, powiła rozkoszujący się Fewronka, przyłożywszy ruku na oczy i pozerajuczy w dal. Prekraśni, ta ja wydżu iszczy krasszy obraz. I powił Mirosław podłuchaste pizrinia na Fewronku. Nie barz wirju, żeby ty małda koly zakrasszy inczy wydok. Mi welo rozpowiadał otec o czudzych krajach, mistach, a jednako sam na ostatok przyznał, że nie je jak tu. Prawda, odpowił Mirosław. I ja widział niejedną damu, niejedną krasu, ale taka damaż to prykryt się jej na seli i idę w miachkim kabrioleti do miścia, żeby rozorwaty się da jakim hokus pokusom, taka nie może riunaty się z obrazom krasy i pełnoty życia, jakiej adde przed sobą wydżu. Pletesz neby leci, odrekła Fewronka i pociachnuła Mirosława z chodiaczy dołą spadystym hyrbetą. My już niedaleko naszego miścia. Perebichly hyrbet chuszczawynu, pereszli jeden, drugi potoczok i wderali się na horbok porosnanej czerniciamy i otinanej smerekamy. Wytajte, emyrku! Kryczał od tamale człowiek z rucznycią trymajuczy zabytu lyżku. Chodźte, pokrypymy się, a to nadichnyczył się człowiek jak wołk. Wstrylili z też to sy wydżu, ryuk Mirosław. Wstrylił jem, ciłką przypadkom. Szmychła, frasycia, ta i ja nie zaspał, a strylił po medze same ucha. Obrubował jem krmacza. Naszastał się człowiek, że hej, teraz budeme trymaty lisowej bywak. Prowiant mamę. Honczar pitpalił krmacza i one dołcha rozhulał się ohen. Z persza proderał się czorny dym, pak pitnosyli się kłuby prozraczne, biły, a na ostatok płamenili pełnotą ogniowy języki. Tak tyrany palat obyścia, zauważył honczar. Tak tyrany nyszczat narit. W jego oczach zabłysło. Wy toho, emyrku, nie spochwaczate. Prysiam Bohu, nie rozumiete. Proklaty świt. Daleko wy od świta, chwoszą ze słowo Mirosław. Wy daleko od niego i

ma te grosze, a tak pracuje te? Czudował się Mirosław. A jakże że ty bez pracy? Obsyp człowieka i złatą, a znaj, nie lyszyt swojej sokyry cypłucha. Wseli choć jak, o mi besidujut, znam, i storonia dodmene, jaszko człowiekowy, ta prydę czas. Ale teraz posylmy się. Fewronka powynymała z ochniołej hrany, peczeny kompery i wszystkie wzięły się do idylicznej strawy. Ad de makarony, zauważył honczar, oberajuczy kąpir. Smakują lepsze jak same italijanskie. I zaprawdy, umykajuczy się makarony, dowodyły jasno o niemałej stupeny poszany okazanoj dlanych prez konsumentiu, kotry skinczywszy swój idyllicznej pyr, podali się drogą do seła. Na dneska to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na następny czas, oczywiście za tydzień w piatnyciu. Besidowała dla Was Monika Tylawska.

Dvojuridne. Po szybi sleza tecze, oseny persza. Zeleny jeszcze świt, lito odlemszto, kapinka smutku i persza oseny po szybi tecze sleza. Po lici kapla wody tecze solena. Zatumanene oczy po szybi za tamtą. Bezdonia smutku i pierwsza solena po lici tecze woda kapla.

0: Realnym FM.
1: Jest poniedziałek, 18 maja 2026 roku, a na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W piątniczu 15 maja w Prieszowi odbyło się 40. zasiadanie Okrągłego Stołu Rusyni Słowacji OSRS. W jubilejnym zasiadaniu OSRS brał uczest i pełnomocnik władu SR pronacjonalna mniejszona Akosz Horoń. Medze prysutnoma był i Jan Kocek, rusyński ambasador, który jest odpowiedzialny za kooperację przy podporze i rozwitku rusyńskiej sospilności prieszywskiego samosprawnego kraju. Kocek informował o konkretnych krokach PSK pro zlepszenie jakosti żywota żytelniu ta o podpory kulturnych podii w selach i miastach, gdzie żyją Rusyna. OSRS na swoim zasiadaniu dyskutowało o kilku aktualnych tem. Posiedowano między innymi o rychtowaniu nowelizacji zakonu o selskom i miastnom zrządzeniu. Okrągły stół Rusyni Słowacji apeluje do władzy Słowackiej Republiki i Nacjonalnej Rady Słowackiej Republiki, żeby przy rychtowaniu nowelizacji i reformie samosprawy zabezpieczyli zachowanie istniejących praw nacjonalnych mniejszyn ta żadat aktywnej uczesty przedstawników mniejszyn w rychtowaniu reform. Więcej drobnic doznacie się z dopisu na naszym portalu. Muzej Historii Polski czergowy raz przyznał dofinansowania w ramach dotacyjnego programu Patriotyzm Buduczności – Patriotyzm Jutra. Program podporuje Fundacji Stowarzyszenia Biblioteka, Domu Kultury i Regionalne Muzeje Siłej Polski, które zajmują się plekaniem i promowaniem lokalnej dziedzictwa, historii i kultury. W jego ramkach może było wnioskowati o dofinansowania w wysokości od 10 do 80 tysięcy złotych. Cały budżet to 4,5 miliona złotych. Zgłoszono 797 projektów z całej Polski. Dofinansowanie otrzymali 94 projekty. Na peredzie spisku na samym miejscu znalazł się projekt zgłoszony Centrum Twórczych Dziejań w Lubinie z nazwą Lemko w Centrze 2026 – Tradycja i Współczesność. Kulturna dziedzictwo lemkiewskiej sospolności na Niżnym Śląsku. Na projekt przyznano 75 tysięcy złotych do finansowania. Czerwona, trzecia edycja podii Lemko w Centrze odbyła się osienią w żółtym, oktobry i listopadzie, nowembry. W planach są koncerty, warsztaty, a i prelekcje. Podia rychtowana jest Centrum Twórczych Dziejań w współpracy z przedstawnikami lemkiewskiej sospolności, ale naprawlena jest na wszystkich żytelów powitu. Jak zajawlał otec Bohdan Repeła, paroch prawosławnej parochii Świętej Trójcy w Lubinie, w ramkach tegorocznej edycji podii odbudą się koncerty cerkownej muzyki, jak i narodnej lemkiewskiej muzyki. Budą też prowadzone warsztaty pisania ikon. O detalnym programie organizatora poinformują w dalszym czasie. W kurorcie na Lemkowinie z Łódzkom rosna atrakcja, która ma stworzyć nowy centr życia dla żytelów, kurortników i turystów. To kurortna promenada długości blisko 1,6 km. Mają ona połączone funkcje deptaka, bicyklowej stężki i zielonej wypoczynkowej zony. Ciemist ma zachować kameralny charakter, ale jednocześnie stać się reprezentacyjną częścią kurortu. Wzdłuż promenady będą stojali ławki, pergoli, leżaki i specjalne zony odpoczynku. Będą też rowerowe stojaki, nowe parkingowe miejsce i punkt pobierania mineralnej wody. Projekt przewiduje też stworzenie mini-parkiu. Gmina Muszyna otrzymała na to inwestycję 8 milionów złotych z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwoju. Całkowity koszt zadaczy to ponad 9 milionów złotych. Budowa usztorwat. Zawieszenie prac zaplanowano na sierpień-august 2027 roku.
0: To były nowiny Radia LMFM. Вчера, днес, заран. Слухай, передавай другим. Лем FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasi na roh radiosłuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, radio LEM FM, PIT Warszawskie Studio. Toho, że rady ja witam krasi w programie Trzy świta. I co jeszcze tu możesz powiedzieć, że mamy 14 dni po 8, wysynacie toho dnia maja 2023 roku. Ja będę z wami do 9 godziny w tym, że w programie Trzy świta, a pak będziemy się jeszcze czuty po 9 godzinie w programie Słowicia. No i tak, wyglądać dzisiejszy wieczór w radiu. LEM FM na Kotry Kraśni, proszę.

Tak zaśpiewa Susana z ensemblem Hrdza. A my powtórzę, że mamy dnes kinczuczy się den, wysymece tydzień maja 2026 roku. Program Tri Świty i w programie Tri Świty to pewno tak jak i w was 138 den tego roku w gregoriańskim kalendarii do kinczia roku zostaje 227 dni. W juliańskim kalendarii dnes mamy 5 den maja. A za zachodnim kalendarium świadkują Aleksandra, Klaudia i Felix. Za zachodnim kalendarium dnes imenin Efrema, Iryna i Jakowa. Okrem toho świadkują dwo świti. Może braliście uczas minuj weekend w tak, taki podziw. W Polsce to nic muzeju się ono nazywa, znaczy to to, do jak wszystkie muzei odkrywają swój prostor na nic, przez nic, bo odkrywają swój tak niedostępny na sztoden prostor, prowadzą do jak prynahidne akcji, dasz to bilsze wkazują, dasz to bilsze opowiadają i tak dalej, i tak dalej. A to z przyczyny toho, że dnes, jak raz wypada Międzynarodowy Dzień Muzei, ustanowiony w 1987 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów. To takie tyło, które dzieje przy UNESCO. Ja dziś brał podczas tego czasu w czymś takim, choć nie mocno w nocy, ale byłem w Dzierżawnym Etnograficznym Muzeum. W Warszawie de dalsze, przypominam, ale to dalsze już coraz mniejsze, bo nalem do 30 czerwca, junia tego roku mosz wydity wystawu, jaka jest absolutnym hitem. Besiduju tu o wystawie Forma prysutnosti, sztuka Lemki Ukarpackich Rusiniu, kto jeszcze nie był absolutno treba to widzieć jeszcze pitora na ciłych misiacie ostało, żeby to zrobić. A okrem tego, kto świadkuje jeszcze Haiti, świadkuje światofan Uniwersytetu Turkmenistan, świadkuje świata konstytucji, a Ukraina przypomina sobie Den Borba za prawa krymskich Tatarów, to na pamięć wielkich weselin za stalinowskich czasów toho krymsko-tatarskiego naród. 20 minut po 8 słuchate Tri Świty. Prodążamy muzyką.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

To odpisano 21 maja był dość ciekawy w historii, jak wiele dni w historii. Na premier w 113 roku był odkryty forum Trajana w Rymie, do dnes możesz obserwować jego ruinę. 1498 rok, też 17 maja, to odkryty Vasco da Gama, znany portugalski podorożnik, dobył do portu Calicut w Indyjach. Idziemy do 17 stulecia, kiedy to w Nowym Świecie za wielką młaką był osnowany Montreal misto. Do dnes najbliższe misto Kanady. 1792 rik 18 maja to było to, kiedy rosyjskie wojska wstąpili na obszar Rzeczpospolitej, żeby z taką namierzeniem, żeby skasować ustrój, który był ustanowiony przez konstytucję 3 maja. To był początek konfliktu, ale jak znamy, już on długo nastąpił trzeci rozdział Polski, czym w rezultacie czego Polska zniknęła z mapy Europy na 123 rok. Idziemy do 1804 roku, kiedy to Napoleon już natchnęty swoimi pochodami był ogłoszony cesarzem Francji. Te perkony z 19 stulecia, 1888 rik w Zjednanych Stanach Ameryki pierwszy raz była zademonstrowana pierwsza gramofonowa płatnia. Teper już 20 rik, 1923 rik zaczęło się regularne wysyłania czechosłowackiego radia. 1944 rik, po tym jak tydzień drugi polski korpus szturmował taką wielką horu, na której był monaster Monte Cassino. To zdobyli po tygodniu ten monaster. To był ważny perechit, tak żeby sojusznik podczas II światowej wojny miał odkrytą drogę na Rym. Jeszcze może jedna podzieja z 1971 roku, kiedy to w Curychu, w szwajcarskim Curychu, amerykański biegun Rinaldo Nehemia był pierwszym w historii, który 110 metrów probiżył poniżej osiechalnej tełdy bariery. 13 sekund. 29 minut do 9 godziny. Słuchate Radio LMFM.

Tak, idziemy do rosyjskiej rocznic, jak w okolicach dzisiejszego dnia prominuli, a ja zacznę od tych, co minuli w sobotę. W sobotnia data tjamy się z rocznicą śmierci z 1960 roku Ihoria Grabara, to rosyjskiego pochodzenia malar, historyk kunsztu, też restaurator, a i też można powiedzieć, pedagog, tak, jak najbardziej. Pochodził z rodziny rosyjskiego diacza Emanuela Grabara, jak i jeszcze w końcu 60-tych roku 19. stulecia był posłancią do maniarskiego parlamentu. Zresztą dziadem Grabara po materyńskiej linii był Adolf Dobriański, znany diacz rosyjski na karpackiej Rusy w połowieni, drugiej połowieni 19. stolicia. Pak perneslał się rodzina do Rosji, tam też Ihor Grabar. Wmer w 1960 roku, 16 maja, jak już jem powiem. Druga rocznica związana z sobotą, to z 1968 roku. To data smery Łuka Demiana z Podkarpackiej Rusy. Wrodził się w 1824 roku, w mer w 1868 roku w Mukaczowi. To był folklorysta i też pisatel. Zanimał się zbieranią różnych opowiadań i zresztą folklornych materiałów. I to tiłka o Luci Demiani. Perejdu do wczorajszych ricznic. Jedna taka podia z 1921 roku, kiedy to gubernator Podkarpackiej Rusy Rzadkowicz, Grigorij Rzadkowicz, zrezygnował za swoje funkcje na znak protestu toho, że czechosłowacka Власт не хотіла барс приспішати процес надавання автономії підкарпатській Руси. Попрощався з Ужгородом, а його функції остали при віце-губернаторі Петрі Еренфельді. To jeszcze wczorajsza rocznica z 1848 roku w Wuszni Olszawi w okresie Stropką dzisiejszym wrodził się Adolf Lukacz, to pedagog, jaki był też akademickim uczytelom. Pracował na wielu uniwersytetach, też na Episkopskiej Akademii w Peczy. Wmer w 1921 roku w Budapeszcie. Wczorajsza data też związana z Ernestą Kondratowiczem. 1912 rok, 17 maja wrodził się w Kalinie Rostoci. To dnes Przyjaźniewska Ruś. Wmer w 2009 roku w Użgorodzie to podkarpacki malar i pedagog Małż Szestia wczyty się malowania w Adalberta Erdelija cyf Josyfa Bokszaja, buduczy, można powiedzieć, następcą czy kontynuatorom tej znanej podkarpackiej malarskiej szkoły. Taki dzisiejszy rocznica wyznaczono współczesnego Rusyna, jaki wrodził się w 1927 roku, 18 maja w mer. W 2018 roku, 9 roku temu, to Wasyl Choma, czechosłowacki dyplomata, okrem toho literaturoznawca, pedagog i rusyński aktywista, jaki napisał bliżej jak 300 naukowych prac, wielu monografii. Był основателем общества русинских письменників Словації, був тіж автором підручників з русинської літератури, видатна персона тої найновшої доби по русинському одродженню в 1989 році. А в нас 17 минут до 9, і ще пам'ятайте, не споїмо собі о хвилі, але то по музиці.

My z wami, wy z nami. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Rozwracia nam jar, ale pomaleńkę, a to wstup do toho, albo pierwsze leczenie. A to za to, że jem chodził za skoropowisty, to już piszła jedna śpiewanka. No dobry. Tak, z me prychwyly. I sto w Goliciach. W Goliciach 11 gradusów, tutaj jara, jak już powiem się, nie może jakosy rozwinuty. Najbliższe dny będą tak, może powisty jarni, choćby zmy chodzili, żeby byli litni. No to zaraz do 18, sreda, czwartek do 21 gradusów w Goliciach. A w 15 do 20 i za to 4 najbliższe dny, to ta temperatura denna będzie taka, sobie niczna będzie oscylowała dookoła zera. Nie, probaczcie, 10. Och, jedynkuję, aż im się sam przestraszył, aż tak, bo sam się zbieram w stronę Lemkowiny pod koniec tygodnia. No do, nie, koło 10. I to też 4 dni będą tak ku zachmarene, ale popołudny powinno być w każdy dzień tak z sońca, może i przed południem. Tak czy tak, nie będzie to taki bar sprzyjemny. Soniaczny den. W Polkowiciach teper 12 gradusów i najbliższe dni budut kusićka podobne, to znaczy kus budut dny, że będzie perewała sońca, budut dny, że perewała chmar, ale za sońce się będzie wkazywało daku steplejsze, bo zaram 21, w sredu 22, w czwartek 21, w piątek już 24, a niżna temperatura będzie padała do takich 10 do 12 gradusów w Polkowiciach. I dłuższy na priaszył może powiedzieć to, że 13 w tym momencie i następne, to wieczora jeszcze polije dakus. Zaran tisz, może do południa jeszcze polaty, ale od sredy już bilsze sońcia, to od chmary tisz obudut za stuplaty. Temperatura podobna, jak i na Lemkowini 19 zaran, to maksymalna i około 21-22 gradusów do piatnyci w każdej dzień, a to ta niższa temperatura budek padała do 11-12 gradusów. W Mukaczewi teper 16 gradusów na Podkarpacki Rusy. Duże chmar toj noczy, tak już mniejsze już od zarane, ale one się będą jawlaty. Temperatura w den od 21 do 24. Za to 4 najbliższe dny w nocy. Tyś jeszcze dost chłodno, bo około 12-13 gradusów. Pidut jeszcze do Komloszki, gdzie 13 gradusów w tym momencie i na piłniczno-schidnich Madiarach jeszcze to inoczy polije, ale już od zarane się budę wychylało. 19 gradusów zaran, maksymalna temperatura i 23-24 od sredy do piatnyci z perywachą sąciaż. To ważne. No i jeszcze został nam ruski krestur, 16 gradusów w tym momencie smotriu. O, tam już takie barże przypominające lito jak idę o temperatury, to inaczej jeszcze chłodno, bo do 7 gradusów, ale od zarany 23, przez sredu i czwartek będzie 25 gradusów i w piatniciu 26 z perewachą sąciaż. To znaczy, że pomaleńkę może to ta jar będzie chodziła perechodyty w lito. Znam, że jakosy to ta jar chłodna. Przynajmniej ja mam takie odczucia, no ale po takiej zimie, jaka była toho roka, to się zdaje, że żeby przyszło lito, to trzeba dakus się namuczać. W nas 4 minuty do dojatej godziny, za to pomaleńkę budu już kińczył, zapraszający was na to program, który budy po 9 godzinie, znaczy słowicia, a to znaczy o języku i na językach, a to znaczy, że będziemy besiedliwaty albo rozmotriwaty da jak językowe problemy. Nasz to już teper was bar skraśni proszu, a za 3 świty, które wiłwiem przez to tu chodynu bars wam kraśni. Bars wam kraśni. Dziękuję. Besi duwał Demko Trochanowski.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Jak się macie, radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i program Słowicie, znaczy to języku i na językach. Barsia ciszu, bardzo mi fajno za stuboty razem z wami, choć jak pewno czujecie, Michał z Iszczy do kincia nie jest taki dobry, jakby miał boty do radia. Za to i musiałem zrobić pauzę z poprzednim programem. Zaczynamy Słowiciu, ale ja powiem tylko, że byłem uszany, nie znam, który raz w Dyrżawnym graficznym muzeum na wystawie Formu Prysutnosti. No i zazjem się strity z różnymi znajomymi, lepsze czy dalsze ludmi i zazjem woszło w różne dyskusje i zazjem się zainspirował w czas tych besit do jakich tem. No i jedna z tych tem się jawi oczywidno. Dnes, ale żeby nie przedłużaty, to zaczynamy naszym dżinglom i już pójdziemy do naszych językowych tem. Próbaczcie, dnes bars technikami robić wielo problemów, ale może już będę dobry.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

Jeszcze raz probaczę za budę z Peretpereru, ale to tak zwane techniczne bosorkę. Tak to jest, jak jest się autorom, realizatorom, siedziaczym przy konsoli i wszystkim przy jednym programie. Ale dobry, to nas nie będzie zanimało, by się dłużej, żebym się zainspirował. Od czego to wyszło? Także taki wstup zrobił, bo jest takie przekonanie, że kiedy znamy dwa języki, budjaki język, to możemy prosto brać słowo z jednego języka i najty mu odpowiednik w drugim języku. No i tu w tym premierze jedno słowo po polsku, drugie po niemiecku. I wszystko jasne. No, ale no, tu jest ten problem, że język nie jest tylem słownikom, bo słowo ma znaczenia, ma też swoją wagę i swoją, możesz powiedzieć, temperaturę, możesz powiedzieć, swoje wspominy i swoje asocjacje czasem różne w danych językach. To tak, że czasem słownik poda nam dobry przykład, ale nie poda nam ciłego obrazu, tak? Jedno słowo może być w jednym języku ciłkom neutralne, a w drugim bardzo emocyjne. Nie znam, jak jeszcze to zapowiedzieć. Może być sztodenne, a w przekładzie może zwyczaj jak też to stare, kniżkowe, takie archaiczne. Co jeszcze? Może nazywać to przedmyt albo samoponiacia, ale wersję słuchacza w inną stronę. Wielu takich stylów pewno znajdziemy. Tak mi się jak raz niedawno trafili. No ale okrem toho, takie różnice widzimy w wielu językach, bo są takie języki, damy od razu przykład, o czym dnes będę myślił, w których pierwsza besida człowieka jest nazywana przez matir, a są takie, których Zemla, z której pochodzimy, nazywa to pierwszy język przez widcia, rit, albo miejsce narodzenia. Nie będę teraz już we wstupie o wszystkim besiduła, o czym chcę pobesiduać, bo dnes będę o słowach, które da się przełożyć, ale nie da się przełożyć ich ci uwagę. No i nie będziemy ziduać lem to, co to słowo znaczy, tyle będziemy ci to słowo za sobą nese. I tak mi się trafiło, że schosnował jem w minuły weekend bodaj w jednym reczuniu dwa takie słowa, które nie do kincia one mają przełożenia do polskiego języka. Nes budę o lemkiwskich i polskich słowach, które są niko usług, co postawiono przy sobie, ale może nesty inczy kus mysa. No dobry. Skasowałem takie słowo jak dola. No to znamy, dolu horbatu, nie jest dobroj doli, przynajmniej zdaje w lemkiwskim języku. Jak już jest jakaś dola, nam dasz to przyniosła, no to znaczy, że ono raczej, to nie chcę ci już generalizować, ale raczej to będzie dasz to negatywne. No i tu musimy rozdzielić dwa, to równe. Równe znaczy słownikowe znaczenia, co postawienia z polskim los, bo o tym będę besiedował teraz chwilkę i od tego to temperatury, tak można nazwać, schosnowania, bo to co postawienia lemkiwskiego dola i polskiego los, to taki dobry premier, możesz ich co postawić ty, ale to ciachar tych słów jest ciłkom inczej. Bo lemkiwska dola może tak pryncypialno, jakbyśmy to chodzili powisty, to jest taka dola, takie przeznaczenia, to jakoś udział w życiu, który ich pada na człowieka i on już jest, tak? Ale jakoś tak się stało, że wse to ta dola, mówimy o do horbaci doli, myślimy o takiej płani doli, dole nam dasz to przyniosło płanne, niedobre i tak dalsze. A kiedy sobie postawimy to, że polski los, znaczy, że to dla kogo stricza, to jakiś przypadok, to jakiś trafunok, to tak jak na loterii byśmy dasz to wygrali, takie przypadkowe. To ono jest, bym powiedział, ciłkom neutralne. No i to ta wieloznacznist robi tu wielką różnicę, bo jak powiemy los po polsku, los człowieka, los sprawy, czasosłowo losowanie, o, jest szczęśliwy los nawet, tak? Że można ty, w nas, czy jest szczęśliwa dala, nie znam, nie czuję, może by taką strukturę schosnować, ale szczęśliwo i doli, jakoś się mi tak, to ta dola za bardzo płanno i negatywno
Tiamet. No i jakby tak to są postawity, że to polskie los, no może być takie tragiczne, ale ono nie musi samo w sobie takie byty. To może być bardziej techniczne, o, że tak powiem, o czymś, co się podziało prosto i już. I ono jest. To znaczy, to jest taki trafunok, jakbyśmy powiedzieli. No ale Lemkijewska Dola to już tak zwłóczy, tak egzystencjalno, to nie jest przypadok. To przyszło komuś w życiu, to dość lekko się uczyć z takim ciężkim toną, z toną takie słowa jak bida, jak terpienia, jak rozłuka, jak trud, jak przeznaczenia, jak dasz toż to, oj, może zmy nie wymolili, ale i tak gunam, i tak to gunam przyszło. No i tu odniosę się do etymologii doli, za to, że to nasze słowiańskie słowo. No i mniejsze, bilsze znaczy, że to jest taki czas, taki udział, to komu, da komu przypało, tak? Bo to idę takiego dilety, rozdilaty w totu stronu, jakbyśmy smotrili na etymologię. Ale pierwistno dola to nie taki przypadok, także na ślipo, to sztosy takie jakby, możesz powiedzieć, przydzielone da komu. Że ciężka dola jest takomu przydzielona. Znaczy, dola jest przydzielona, ale ona w Lemkijewskim bude, jak już besidujemy o doli, taka porcja życia, to ona bude bardziej, bym powiedział, taka no płanna, jak już besidujemy o tej doli. Znaczy, semantyczna, bośmy tak wskazali, że to tak dility, przydzielaty, da jaki udział przydzielaty człowiekowi, żeby z tym żył. No i za to ta dola ma i tak naturalno bardziej takie, bym powiedział, życiowe na nasyczenia jak polski los, tak? Bo tu sobie przejdziemy do etymologii polskiego słowa los. To absolutno kusincza historia, bo podle Bricknera to idę z niemieckiego to słowo i związane jest prosto z trafunką, może z taką worożbą barże, z czymś tak nie jest do przewidzenia. Taki, bym powiedział, przypadok, trafunok, to człowiekowi przypało, ale raczej w takim barże neutralnym znaczeniu. I kiedybyśmy mieli sobie to podsumowane, no to polskie słowo los jest takie bardzo szerokie i wieloczastejsze jest neutralne, bo możemy być sytuaty o tym polskim słowie los człowieka, los projektu, los na loterii, że ono jest prynahidne, ale to ta lemkijewska dola ma ciłkom inczu wahu, że to nie jest przypadok. To jest takie, że człowiekowi było pisane. To już nie jest przypadku, to już nie jest tego trafunku. To, co mu było sugerowane, co mu było zapisane, co musi nести przez ciłę życia. No i tak jakbym sobie to podsumował, to los, to może się przytrafić, tak? A dola to już jest zapisana, desy tam w tych knihach, które my nie znamy i za to może to ta dola w takim codziennym hosnowaniu po lemkijewsku. Choć w słowniku znajdziemy, że polski los i lemkijewska dola to samo, to już kiedy posmotrymy sobie na dajakie inne premiery literatury, to dola bude o wielo cięższa. I uwaga, za to drugie słowo, albo drugie są postawienia, które nie wse znaczy dokładnie to samo, albo hosnowateli dwóch języków inaczej rozumieją. Ja jeszcze, dawno tomu przy początkach tej wystawy, o której bym się dowiedział, miałem wykład o Lemkach, im się zwidał, słuchaczył, czy znają lemkijewski język. Po jedne osoby znali, rozumieli, bliżsi straszeni, ale im się widział, że to jest w chyża. I dostał im definicję, takie rozwinienia tej chyży, że to jest
powiem po lemkiłsku, to toż tym czuł po polsku. Stary lemkiłski dym kryty strichą, sołomą albo gontą, co się nachodzi w skanseni. Tak już teper uproszczu. No i tak jest prynymany słowo chruża w polskim języku, że tak powiem, dost nieprawylno się ono hosnuje, o tylko, że chyża w lemkiłskim języku to jest po prostu chyża. Taka chyża, w jakiej dnes żyjemy, w jaki, do jakiej wertamy do chyż, idziemy do chyż. To taki modelowy prymir toho, jak różne języki ponymają dajakie słowo. Polski opis, win właściwie zaperat to słowo w etnografii. Bo jest coś takie w polskich słownikach, jak chyże i maje, dumam, dost podobne pojaśnienia, ale ono było zaperte, założmy, 50-100 roku temu, w takim znaczeniu, jakie desych to sych o tam zapisał, a po lemkiłsku ono dalsze żyje normalnie. Polska chyża, jakby mała byty rozwinęna, jest przeważnie taka etnograficzna, rozumlena. No, dawna lemkiłska zachoroda derwiana, tu się żyje, tu sud koroły pod jednym dachom i tak dalej. Dawna selska budi Iwlacy, dasz to takie. No i tu się zaczyna problem, bo kiedyże posmotrymy na polskie słowniki, chyża bude się miała z jaką muzealną wartością i hosnowatel polskiego języka czuje. Stary lemkiłski dym, drowno, stricha, słoma, gąd, tu stajnia, albo skansen, seło, dasz też to minęło, tak? Ale dla lemkiłskiego z koho hosnowatela lemki, z koho języka, to przede wszystkim to dim, budynek z jednej strony, to znaczy miejsce, gdzie się żyje, gdzie się werta, gdzie się w sebe. Znaczy niekoniecznie stary budynek, stara chyża, to nie jakiś obiekt, nie znam, narodnej architektury, to po prostu chyża. Idziemy do chyż, wychodzimy z chyży, idziemy do mił, to żywy odpowiednik polskiego słowa dim, byśmy powili. Choć wiadomo, to kiedy rozwiniemy to o jaki ridna chyża, co ma jeszcze to konotacji z tym, z weselinią, że na zachodzie to był dim, w którym myśmy żyli, a nasza chyża to była tam, my liczyliśmy tam. Oczywiście to jest absolutnie już inny riven toho ciacharu, ale tu trzeba też sobie zadać takie zadania, gdzie jest to przesunięcie, bo mamy tu dwa prostory, dwa tak riveny, tak, że dim może być takie neutralne, może być współczesne, codzienne, a to ta chyża, to takie regionalne, archizujące, może takie starodawne, etnograficzne, narodne, selskie i tak dalsze. No i za to, bo jest iszczy jest jedno nieprawidłowe tłumaczenie, na przykład, że chyża to chata. I to też może być zdradliwe, bo może maty da jakie bym powił uzasadnienia w etnografii, to jasne, tak, w opisie dawnego budownictwa, ale konotacyjno to płanne, że raczej presuwać lemki do minułosty, do czosty staroho, do archaiczności, do skansenu, do muzeju. I tu zas mamy to samo. To znaczy, że słownikowo się zas dasz to zgodzić. Mamy w słowniku sopostawienia dwóch słów, no ale hosnowania w polskim języku, w lemkiłskim języku będą już doczyste, absolutnie inne. Tu jeszcze wrócę do etymologii, bo cychyrza, cydim, to one budut etymologiczno dost podibne, dost podibni, nie budu tu aż tak bardzo chyba w to wchodzić. Tylko powiem, że właśnie
po polsku często przekłada się też chyża. Okrem tego, że funguje w słownikach polskich chyża, jak to etnograficzny, archiwalny, muzejny lemkiwski zabytok, no to po polsku często się przekłada jak chata, to znaczy stara chyża, stary lemkiwski budynek, kryty sołomą, kryty gontą. To może być też prawdziwe. Kolejby się dajmy o architekturii, tak? O dawniej lemkiwskiej zagrodzie, bo do dnes też jeszcze są ludzie, którzy żyją w toho roda chyżach, w tym smysli muzealnym, czy w starych chyżach. Ale po lemkiwskiej chyża to nie jest muzej. Chyża to dim. Miejsce, gdzie człowiek żyje, gdzie jest rodyna, gdzie się werta, gdzie się idzie, gdzie się spyt, gdzie się hostyt, gdzie się rychtuje śniadania, południnok i wieczeriu. I tak bym powiem może, że idu do chyż, to nie znaczy idu do staroj, krytoj, gontom, strichom, budowli, kotra może mi się zaraz rozwalić. Nie, absolutnie nie. Tu jest to przesunięcie, że to polski przekład na chata czy chyża, robić z tej chyży taki eksponat, a potem kiuskę to po prostu dim. Znaczy, że chyża to nie skansen. Chyża to miejsce, w którym się żyje, do którego się wertać, z którego się wychodzi i wszystko jest super. I jeszcze jeden może, choć ojoj, miałbym paru tych

Mama jest tą osobą, która передаje pierwsze słowa dzieci, za to mamy materiński język. Tu mamy też to inne, bo mamy ojczyznę, czy ojczyznę, znaczy ziemię, wyciu ziemię, przodków, ale to nie to to samo, co język ojczysty, bo się mówi o materyńskim języku, o tym zapostawieniu. I to polski język ojczysty to dnes absolutnie neutralny termin. Nie ma takiego takiej asocjacji, że winy z odwicia prosto. To pierwszy rodzinny, wynoseny z chyży język, to język wspólnoty, język tej grupy, z której się pochodzi, ale formalno spierać się na tym koreny otec. Ojciec, ojczysty, ojcowizna, ojczyzna i tak dalsze. Ale kijowski materyński język jednak presuwa ten obraz, kiedyże mamy wszystko incze, i dziedowiznu mamy, i ojczyznę, i wietczyznę. To jednak tu to pierwszy język, który dzitina, który taki każdy człowiek czuje, presuwa go w stronę matery. To znaczy język, jak dasz to, co dzitina czuje najpierwsze, co przychodzi z chyży, co przychodzi z takiej codzienności. I tu, jak sobie posmotrymy na wielu innych języków, i angielski maje matier, i niemiecki maje mutter sprache, słowacki maje materiński język, czeski tak samo macierski język, i za to peresunienia są bardzo różne. Ale kiedy postawimy melem kijowski z polskim, ciż budeme maty różne to te konotacje. I tu jeszcze mamy to tu wietrzyznu, czy odciuzninu, bo tu mamy drugą stronę tej takiej metafory, tak? Wietrzyzna absolutnie te przeschody się z polską ojczyzną, tak? Ale tu już idziemy po tej mężskiej linii w odróżnieniu od tego, co im powiem przed chwilką, że materiński język nie wchodzi w to jasno określać, że materiński język to jest tot, który czuje się od matery. Tu, jak idę o wytrzyznę, czy odciuzninu, idziemy absolutnie w drugą stronę, bo tak w naszej części Europy, w patriarchalnym środowisku i w patriarchalnej kulturze radsze to sprawy ziemi, majątku i tak dalsze iśli po mężskiej linii. Otec od wicia, od ziemi, zemla wicił. Nie znaczy, że to jest nie wszystko znaczy, albo nikoli nie znaczy, że to jest prywatny majątek po wiciowy, ale idę to ta linia po ci mężskiej linii. Zresztą, kiedy byśmy sobie tak posmotryli, że kiedy znamy, że w lemkiewskim mamy materyński język, ale ociuznienu, to język przychodzi do matery przez kołysku, przez chyżu, przez pierwsze słowa, przez może śpiusz, przez codzienną besidu, a tam widno podział na dajakie obowiązki. To ta ociuznina, wietrzyzna przychodzi od wici, jak zemla, rit, spadkowina, jak to ta pamięć pokoli. Tu jeszcze bym chodził powiedzieć, że faktycznie mamy jeszcze wiele takich ciekawych słów w innych językach, jak na przykład niemiecki Heimat. Bo to takie słowo, które znaczy wietrzyznu, ale to ona jest takim odpowiednikiem może angielskiego takiego homeland, takiej lokalnej wietrzyzny. Tam nie ja nie wicia, nie mamy, ale to jest takie, nie jest związane na pewno z dzierżawą, nie jest związane z czymś, z jakim polityczną przynależnością, z taką polityczną geografią i z granicami dzierżaw. Za to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak to w niemieckim złuczyć, choć
jakim by się dual z członami niemiecką mniejszyny w Polsce, to on jak raz by się dual, aha, i mati o tym swoim, tym już to jest koło nas. To jest tak,

nasza lękowina, tak jak chory, tak jak nasze spokonwiczne, nasza to ta odciuznyna, tam, gdzie ona jest. My możemy się nachodzić do synd, ale to niemiecki heimat, czy nasze chory, nasza odciuznyna jest konkretno w tamtym jednym miejscu i nikoli, choćby nas z niej wyszmaryli, to nikoli się, to ona geograficzna nikoli się nie zmienić. Tu jeszcze len powiem, że próbowałem to zrównować z angielskim, a tam plus inaczej, bo mamy i Fatherland, i Motherland zależni w różnych częściach historii jedno co drugie było popularniejsze. I tylko len powiem, że mamy jeszcze paru słów zrychtowanych, ale jak chcę, nie mam czasu na to, żebym wam tak dnes to powił i przedstawił. Tak czy tak, jak widzicie, nie chcę jedno słowo, choć słowniku przy sopostawieniu w jednym języku i w drugim języku one wyglądają jak ekwiwalenty, takie 100% ekwiwalenty, to nie chcę tak jest. Ja im zaochoczam, żebyście jak najczęściejsze wertali dochysz, żebyście byli dualni materyńskim językom, żebyście żyli dobri. I pamiętali, że jeden język różni się od drugiego i słownik nie minit toho, słownik len próbuje sopostawity, każdy słownik sopostawity tłumaczenia, ale nie wse, one będą nieść to tu temperaturę, to tu ciężar i to tu bombowiu taką głęboki z tego słowa w danym jednym czy drugim języku. A to była Słowowicie, besiedował Demko Trochanowski. Trzymajcie się, nadiusia. Na dalsze z wami Stricz. Słowowicie. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowicie.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siś syneczok.
7: Pisałem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was zabiliczu.

słuchacze, słuchatelem FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trochanowski.

My z wamy, wy z nami. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: słuchajcie, dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

od prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

naprzeciw murom tych, co tylko chcą się chować. Dzieci starego Boga pod bladymi gwiazdami.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lasty Boczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.